0: 25 minut po godzinie 5.
1: Masz w sobie światła po same krańcu ust.

0: kalendarzach piątek, to 8 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszam Was na poranne wiadomości.
1: Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
1: Relacje między Polską a Włochami i kwestie bezpieczeństwa w Europie. To przewodnie tematy spotkania premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Rzymie. Jakie są najważniejsze ustalenia po rozmowach, powie Igor Skrzypek, który był w stolicy Włoch.
3: Trzeba dążyć do wzmocnienia relacji między Warszawą a Rzymem. Giorgia Meloni stwierdziła, że możliwości dla współpracy Polski i Włoch są ogromne i czas najwyższy, by zrewidować wspólne porozumienia. Chcielibyśmy rozpocząć konsultacje nad nowym porozumieniem, które zastąpi nasz traktat o przyjaźni z 1991 roku, czyli sprzed ponad 35 lat. Mówiła szefowa włoskiego rządu. Zaznaczyła, że mamy wspólne poglądy na temat bezpieczeństwa. Potwierdził to premier Donald Tusk.
4: Łączy nas przyjaźń, historia, przywiązanie do tych samych wartości, wspólne poglądy geopolityczne.
3: Obie strony zapewniły, że są gotowe do rozpoczęcia negocjacji, a ich efektem będzie podpisanie nowego traktatu. W zeszłym roku Polska zawarła umowę zacieśniającą współpracę z Francją. W najbliższych tygodniach podpisany zostanie również traktat z Wielką Brytanią.
1: Dziś na stacjach paliw nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. To o 5 groszy taniej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy jest tańszy o 9 groszy. Jego cena maksymalna dzisiaj to 7 zł i 17 groszy.
0: I jeszcze będziemy mieli przelotne opady deszczu. To jest bardzo dobra informacja po tej suszy, którą mieliśmy. No i wiemy, że ten deszcz pomaga nie tylko leśnikom, ale także rolnikom. No chcielibyśmy, żeby było go więcej. Jaka jest szansa? Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w tej chwili w Polsce, to w Przemyślu 13 stopni, a najmniej w Szczecinie niecałe 4. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to już nie będzie bardzo ciepło, ale zbliżać będziemy się do granicy 20 stopni. Pochmurno, przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu. To jest bardzo dobra informacja. Przyznam szczerze, dawno nie cieszyłem się, kiedy za oknami jest właśnie taka aura. Ciśnienie dzisiaj w miarę stabilne, biometr obojętny o poranku nie powinien wpływać dzisiaj na nasze samopoczucie.
5: Czas na podsumowanie wydarzeń z czwartku w Radiu Impuls. Sprawdzamy, czym żyły Puławy i region. 7 maja obchodzony jest Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. To dobry moment, żeby przypomnieć, że wiele spraw związanych z życiem publicznym możemy dziś załatwić bez wychodzenia z domu. Nie chodzi tu tylko o kontakt z urzędem czy odbiór dokumentów, a o realny wpływ na to, co dzieje się w naszej okolicy. Przykładem jest tu m.in. budżet obywatelski, który w Puławach rusza już w przyszłym tygodniu, mówi Kamil Wąsik, koordynator projektu.
6: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta. Forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
5: W jaki sposób można podzielić się swoim pomysłem?
6: Będziemy teraz mieć już 13. edycję budżetu obywatelskiego i ruszamy 14 maja. Mieszkańcy będą mieć 3 tygodnie na zgłaszanie swoich propozycji i będzie można to robić na 2 sposoby. Po pierwsze, my udostępniamy taką platformę internetową budżetu obywatelskiego. Można ją znaleźć poprzez naszą stronę pulawy.eu. Na tej stronie mamy elektroniczny formularz. Tam wpisujemy swoje dane, wpisujemy nazwę proponowanego projektu, a także jego opis i uzasadnienie.
5: O czym jeszcze trzeba pamiętać?
6: Do tego musimy dołączyć skan albo zdjęcie listy podpisów osób popierających projekt. A oprócz tego do projektu możemy dodać dodatkowe załączniki. Mogą to być zdjęcia, wizualizacje czy szacunkowy kosztorys. I to są takie informacje, które przydadzą się później urzędnikom weryfikującym projekty.
5: Oczywiście urząd przyjmuje też wnioski w formie tradycyjnej.
6: Drugi sposób zgłaszania projektu to wypełnienie papierowego formularza i złożenie go wraz z listą podpisów w Wydziale Obsługi Mieszkańców naszego urzędu. To są takie szklane drzwi na lewo w głównym holu na parterze urzędu. Do takiego papierowego projektu również możemy dołączyć dodatkowe zdjęcia, opisy i serdecznie zachęcamy tak naprawdę to, czy wybierzemy elektroniczny czy tradycyjny sposób składania projektu, nie ma większego znaczenia, bo też te projekty, które Państwo będziecie składali drogą papierową, i tak później zostaną wprowadzone przez nas, przeze mnie do systemu elektronicznego.
5: W poprzednich latach dzięki temu powstały m.in. place zabaw, tężnie solankowe czy inicjatywy kulturalne. Teraz do 14 maja każdy mieszkaniec może zastanowić się, co chciałby zmienić w swoim mieście, a potem po prostu zgłosić swój projekt. A teraz przenosimy się do działań, które już zostały realizowane i docenione. Muzeum Czartoryskich rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla księżnej Izabeli Czartoryskiej. Organizatorzy podkreślają, że konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży, mówi Marcelina Lubawa z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
7: W tym roku obchodzimy 281. rocznicę urodzin najsłynniejszej mieszkanki Puław, księżnej Izabeli Czartoryskiej. Wspólnie z Urzędem Miasta Puławy po raz 6 zorganizowaliśmy konkurs na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla księżnej Izabeli Czartoryskiej. Odzew był niesamowity. Do komisji wpłynęło aż 126 prac, z których każda była małym dziełem sztuki. 9 kwietnia jury, w składzie którego weszli przedstawiciele kultury, muzealnicy, artyści, stanęło przed nie lada wyzwaniem. Oceniano przede wszystkim samodzielność, oryginalność, technikę wykonania oraz zgodność z hasłem przewodnim. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało "Przeszłość przyszłości" i zadanie młodych artystów było pokazanie, jak księżna Izabela mogłaby wyglądać w dzisiejszych czasach, bądź też kim mogłaby być. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli. Wśród najmłodszych, kategoria klas 1-3, triumfowała Julia Gnyś ze szkoły podstawowej nr 2 w Puławach pod opieką pani Renaty Szelewickiej-Karolik. W kategorii klas 4-8 bezkonkurencyjny okazał się Mikołaj Pokora ze szkoły podstawowej nr 10 w Puławach. Opiekunem była pani Anna Orkiszewska. Kategoria szkoły ponadpodstawowe, pierwsze miejsce zajął Bartosz Urbanek z zespołu szkół nr 2 w Puławach. Opiekun Maria Rymkiewicz. I ostatnia kategoria, kategoria specjalna. Najwyższy stopień podium wywalczyli Patrycja Donda i Hubert Toś z ośrodka w Grębowie ze swoją pracą zbiorową. Opiekunem była Katarzyna Stachyra-Koper. Ogromne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu, ale również opiekunom, nauczycielom, którzy zainspirowali swoich uczniów do twórczego działania. Zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach konkursu, a teraz zapraszamy do Muzeum Czartoryskich w Puławach na wystawę pokonkursową. Można obejrzeć prace nagrodzone w konkursie i wystawa będzie dostępna do 17 maja 2026 roku.
5: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. W Puławach pojawił się kolejny kwiatomat, tym razem w samym centrum miasta, przed wejściem do galerii handlowej przy ulicy Zielonej. Mieszkańcy mogą tam w kilka chwil kupić kwiaty bez wizyty w kwiaciarni. Oto jak oceniają takie nowoczesne rozwiązanie, pytała Julia Zagrajuk.
8: Nie korzystałam jeszcze.
9: A jak pani tak zwykle kupuje kwiaty?
8: Ja kupuję w kwiaciarni. Dla siebie, dla wazonu i tak dalej, to kupuję w kwiaciarni. Mam już sprawdzoną kwiaciarnię, która pani robi piękne bukiety.
9: No jak pani uważa, takie nowoczesne rozwiązanie to w ogóle jest fajne?
8: Bardzo fajne rozwiązanie, bo jestem niezależna czasowo i w każdej chwili mogę odebrać.
10: Nie, nie kupuję kwiatów. To jest strasznie drogo.
9: Z tego co widzimy to chyba 140? Coś...
10: Nawet więcej. Wygodne. Bardzo fajne, wygodne. No, drogo.
5: Jeśli nie macie jeszcze planów na aktywny odpoczynek, taka okazja pojawi się już 10 maja w Puławach. W Parku Czartoryskich odbędzie się piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. O szczegółach mówi Marlena Wrótna z Fundacji Damy Radę.
11: Piknik odbędzie się 10 maja od godziny 15 w Parku Czartoryskich w Puławach. Ten plac między fosą a ochroną. W trakcie pikniku można wesprzeć obie fundacje. Będą różne stoiska. Oczywiście na każdym stoisku będą stały puszki na wsparcie fundacji. Będą też stoiska naszych partnerów, sponsorów pikniku.
5: Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Zapraszamy oczywiście na trening taekwondo, który odbędzie się z samego początku festynu o 15.30. Zapraszamy również na występy wokalne, między innymi Anny Gruszki, Marii Barycki, Mateusza Kozaka, występ iluzjonisty Pawła Ruki. Zakończenie oczywiście wspólną taką dyskoteką z naszym DJ-em. Serdecznie zapraszamy, widzimy się w niedzielę od godziny 15.
5: Tymczasem w Kozienicach można teraz nie tylko spacerować, ale też uczyć się przyrody w praktyce. W Parku Królewskim powstała pierwsza w mieście ogólnodostępna ścieżka edukacyjna, która w przystępny sposób pokazuje, jak działa otaczający nas ekosystem. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
12: Nowa ścieżka powstała na terenie zabytkowej części Parku Królewskiego, będącą częścią zespołu pałacowo-parkowego i stanowi przykład połączenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego z nowoczesną edukacją ekologiczną. Na terenie ścieżki zaprojektowano, jakby wykonano specjalne przygotowane przestrzenie do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, przyrodniczych, spotkań tematycznych oraz zajęć terenowych. Ścieżka wyposażona jest m.in. w stoły piknikowe, ławki, tablice, gry edukacyjne, a także pomosty ułatwiające obserwację zjawisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym. A drewniane kładki są oznaczone niewielkimi lampami solarnymi, które umożliwiają dotarcie do najcenniejszych fragmentów parku, także wieczorem. Wzdłuż szlaków rozmieszczone są różne tablice z ruchomymi elementami, które w przystępny sposób prezentują aktualną właściwie wiedzę o przyrodzie, procesach zachodzących w ekosystemach oraz lokalnej bioróżnorodności. Program merytoryczny ścieżki został zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób opowiadać historię lokalnego ekosystemu. Ścieżka też pokazuje, jak na przestrzeni czasu zmienia się runo parkowe, jak przebiega cykl życia drzew oraz jak poszczególne elementy ekosystemu wzajemnie na siebie oddziałują. Ścieżka w Parku Królewskim stanowi taki trwały element oferty edukacyjnej i rekreacyjnej Kozienic oraz przykład skutecznej współpracy właściwie samorządu i biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Zachęcam przede wszystkim mieszkańców, ale również i turystów do odwiedzenia naszej ścieżki, do spojrzenia na Park Królewski bardziej głębicie w procesy przyrodnicze zachodzące.
5: To był przegląd najważniejszych informacji czwartku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Witajcie w piątkowy poranek, za nami część informacyjna, a teraz już wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam na ten piękny dzień.
13: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas o tej porze czas na kartkę z kalendarza. Piątek, piąteczek, jak tam chcecie go nazywać. 8 dzień maja, 128 dzień roku. Słońce wstało już 8 minut przed godziną 5. Zacznie zachodzić 12 minut po godzinie 20. A sam dzień potrwa 15 godzin i 20 minut. Nietypowe święta. Jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. Mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Mamy Światowy Dzień Osła i Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Pewnie do niektórych tematów będziemy jeszcze dzisiaj wracali. A na liście solenizantów Stanisław, Stanisława, także Michał, Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie wciąż pochmurno i wciąż trochę opadów deszczu mamy i tak będzie do wczesnego popołudnia, informują synoptycy. Po południu też sporo chmur, ale spodziewamy się także niewielkich przejaśnień. Pochmurna będzie sobota, dopiero w ten dzień wieczorem zrobi się pogodnie. W niedzielę będzie pogodnie i słonecznie, w poniedziałek początek dnia też pogodny, a potem znowu powrócić mają opady deszczu. To są bardzo dobre wieści. 12 stopni w tej chwili w Puławach, a w ciągu dnia do 16.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Panie i panowie, jeśli macie dzisiaj problem, żeby zacząć dzień, to bądźcie jak polscy hokeiści. No, twarde to są chłopaki, nie ma co. Polska wczoraj nie zawiodła w meczu z Japonią. No i wciąż ma szansę na awans do elity. Jeszcze tylko jedno spotkanie, no i jest szansa, bo wiemy, że Kazachstan awansuje z pierwszego miejsca. Nie bez problemów pokonali wczoraj Japończyków 4-2 na Mistrzostwach Świata. A uwaga, decydującego gola zdobyli grając w osłabieniu dwóch zawodników. To się nazywa mieć charakter. Jeszcze jedno spotkanie z Litwą, zwycięskie. No i dobra, nie zapeszajmy, trzymamy kciuki za naszych hokeistów.

0: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
1: Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radio.

0: Wygląda na to, że modlitwy zostały wysłuchane, trochę mokrego nam się pojawiło i jeszcze będzie się pojawiało w najbliższych dniach. O pogodzie więcej po naszych wiadomościach, a te przypomnę o każdej pełnej godzinie. Jako że zbliżamy się do godziny 7, to już teraz polecam kolejne wydanie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Bye.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
7: W kalendarzach piątek, 8 dzień maja, na zegarach godzina 7, a my mamy dla Was wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na poranne wydanie wiadomości Radia Impuls, a najpierw zwracamy się do mieszkańców powiatu zwoleńskiego. Dzisiaj około południa usłyszycie syreny alarmowe, ale spokojnie, to będzie tylko test systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Próba odbędzie się między godziną 11 a 12 we wszystkich samorządach na terenie powiatu, czyli w Zwoleniu, Kazanowie oraz w gminie Policzna, Przyłęk i Tczów. Służby sprawdzą poprawność działania całego powiatowego systemu, dlatego syreny zostaną uruchomione głośno i jednocześnie w tych 5 lokalizacjach. Ale powtarzamy jeszcze raz, nie ma powodów do niepokoju. Natomiast mieszkańcy Poniatowej mogą dziś pomóc w uzupełnieniu lubelskich zapasów krwi. Ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa zatrzyma się na parkingu za budynkiem Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Dawcy będą rejestrowani od 8.30 do 12.30. Liczy się każda chęć pomocy, bo wszystkie grupy krwi trzeba na bieżąco uzupełniać się, ale podkreślamy, że obecnie najbardziej poszukiwane są osoby, które mają którąkolwiek grupę RH-, bo te zapasy właśnie się kończą. A krew może oddać osoba, która jest dorosła i zdrowa. I jeszcze jeden apel o pomoc, tym razem od strażaków z RYK, którzy chcieliby wesprzeć osoby biorące udział w wielkiej akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Ta ogromna i niełatwa akcja trwa już od wtorku. Bierze w niej udział ponad 400 strażaków, a także policjanci, żołnierze czy leśnicy. Druhowie z RYK proponują, żeby zebrać produkty, które pomogą uczestnikom akcji zachować siły i skutecznie działać. Strażnicy OSP Ryki zbierane są napoje izotoniczne i przekąski, takie jak batony energetyczne. Rzeczy będą przyjmowane jeszcze dziś wieczorem, w godzinach od 17 do 19. A teraz świat sportu. PGE MKS Elwold Lublin weźmie udział w turnieju Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. To kolejne wyzwanie dla szczypiornistek, które powoli kończą także krajowe rozgrywki ligowe. I jakie mają nastawienie przed turniejem w Elblągu, mówią Aleksandra Rosiak i Dominika Więckowska.
9: No na pewno to jest też trofeum, które chcemy zdobyć w tym sezonie i będziemy do tego szły na 100%. Tak naprawdę mamy pierwszy mecz z Zagłębiem, który na pewno nie będzie łatwy. Myślę, że prędzej czy później to się wydarzyło, także jeżeli mamy wygrać, to tak naprawdę wygramy już wcześniej i cieszę się, że po prostu mamy możliwość grać.
10: Myślę, że chcąc sięgnąć po puchar, trzeba by było wygrać i pierwszy i drugi mecz. Być może nie trafiłybyśmy na Zagłębie, bo mogłoby się to różnie potoczyć, gdybyśmy nie grały z nimi pierwszego meczu, ale gramy i tak jak mówię, chcąc wygrać puchar, trzeba wygrać z każdym i to jest, myślę, nasz cel.
8: Półfinałowe starcie lubelskich piłkarek ręcznych z Zagłębiem Lubin w ramach Pucharu Polski w tę sobotę o 15.30 w Elblągu. A teraz przechodzimy do doniesień z kraju i zagranicy.
0: Dziś do zakładu karnego trafi adwokat Paweł Kozanecki.
11: 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
0: Został zatrzymany na Lubelszczyźnie. O szczegółach Krzysztof Zasada.
12: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili jednak miejsce, w którym próbował schronić się przed odsiadką. Po zatrzymaniu trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam spędził noc. Dziś ma być konwojowany do wskazanego przez sąd zakładu karnego, w którym spędzi 18 miesięcy.
0: Wołodymyr Zełański nie zaleca zagranicznym delegacjom wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 dzień maja. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni od 6 maja i nie była to już pierwsza taka oferta.
13: Ukraina
11: była gotowa zapewnić całkowitą ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową ofertę pojawiły się tylko nowe rosyjskie ataki, nowe groźby ze strony Rosji. Chcą od Ukrainy pozwolenia na zorganizowanie parady, na bezpieczne wyjście na plac, na godzinę, raz w roku. A potem znowu chcą zabijać naszych ludzi i walczyć, mówił Wołodymyr Zełański.
0: Wczoraj Kreml poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni. Ma on obowiązywać od dzisiaj do 10 maja. O 10:00 Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
11: Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski.
7: Na Lubelszczyźnie wciąż pochmurno i wciąż trochę opadów deszczu mamy i tak będzie do wczesnego popołudnia, informują synoptycy. Po południu też sporo chmur, ale spodziewamy się także niewielkich przejaśnień. Pochmurna będzie sobota, dopiero w ten dzień wieczorem zrobi się pogodnie. W niedzielę będzie pogodnie i słonecznie, w poniedziałek początek dnia też pogodny, a potem znowu powrócić mają opady deszczu. To są bardzo dobre wieści. 12 stopni w tej chwili w Puławach, a w ciągu dnia do 16.
8: Jest.
7: I nadszedł.
8: I przyszedł.
7: I pojawił się.
8: I zawitał.
7: No i mamy.
8: I doczekaliśmy się.
7: Piątek.
8: Ewelina Kroczek.
7: I Marek Moc.
8: Dzień dobry.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, choć na niebie chmury, to my spoglądamy w gwiazdy, żeby przekazać wam dzisiejszy horoskop.
1: Wago, to idealny moment, by odłożyć na bok wszelkie dylematy i po prostu cieszyć się chwilą. Gwiazdy sprzyjają spotkaniom towarzyskim, więc kawa z kimś bliskim może przynieść ci dziś wyjątkowo dobrą energię.
0: Byk, ten dzień zachęca cię do zasłużonego odpoczynku i celebrowania małych przyjemności. Nie planuj niczego na siłę, pozwól, by płynął własnym rytmem, a poczujesz, że wracają ci siły witalne.
1: W wodniku twoja kreatywność będzie dziś na najwyższym poziomie, co może zaowocować genialnym pomysłem na nadchodzący tydzień. Otwórz się na niespodzianki, bo wieczorem może spotkać cię miły gest ze strony kogoś, kogo dawno nie słyszałeś.
2: Radio Impuls.

0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo podobno już 20 minut czytania dziennie potrafi mocno obniżyć poziom stresu.
1: A najlepsze jest to, że biblioteka nadal jest za darmo. Ławka w parku też. No idealny duet na weekend.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Szukasz pomysłów na ogród, balkon albo wiosenne zmiany? 10 maja koniecznie odwiedź Końskowolę. Zapraszamy na kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych 2026. Od 8 do 16 na placu wystawowym LODR. Bogaty wybór roślin, sprawdzeni wystawcy i wszystko, czego potrzeba na nowy sezon. Do tego regionalne smaki od kół gospodyń wiejskich oraz konkursy dla dzieci. Na miejscu dostępna będzie także możliwość złożenia e-wniosku. Szybko i wygodnie. Końskowola, ulica Pożowska, 10 maja. Warto tu być.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: O reklamie.
1: Maksymalnie na Lubelszczyźnie dzisiaj 16 stopni, jutro 14, w niedzielę 18, a w poniedziałek 22 stopnie. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli słabe opady deszczu. Przed południem już zaczną zanikać, w sobotę i niedziela bez opadów. Dopiero w poniedziałek późnym popołudniem znów zapowiadana jest dostawa mokrego. Oj, przyda się, przyda się. No i trzymamy kciuki generalnie za pogodę. Wiatr zmienił kierunek, wieje dzisiaj z północy.
2: Słuchasz Radia

0: świątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś na drogach w całej Polsce i Europie możecie zauważyć ciekawy symbol, żółtą wstążkę na lusterkach ciężarówek i autobusów.
0: No i nie jest to przypadek, tylko Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Dzień, który ma zwrócić uwagę na pracę kierowców.
1: A żółta wstążka oznacza solidarność, szacunek, dumę z zawodu, bez którego nie działałaby dziś gospodarka.
0: A problem jest poważny, bo w Polsce brakuje nawet 200 tysięcy kierowców.
1: Pozdrawiamy kierowców i szerokości Wam życzymy. No i bezpiecznych powrotów.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Impuls.
4: Reklama. Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Constantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat. Zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2/4.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kalendarz przypomina, że to dzień zwycięstwa, więc będzie podniośle.
1: Myśl dnia brzmi: dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
0: To święty Augustyn, nic dodać, nic ująć. No teraz już tylko zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po reklamie.
1: Mamy piątek, to 8 dzień maja i 8 na zegarach. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
11: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Dziś 8 dzień maja i to ważna data w historii Polski i Europy. Obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II wojny światowej. To okazja, żeby uczcić pamięć ofiar i bohaterów tego wielkiego konfliktu zbrojnego. I właśnie to zrobią dziś mieszkańcy Kozienic. Uroczystości przy Pomniku Niepodległości odbędą się o godzinie 9:30. Natomiast jutro wypadnie Dzień Europy i z tej okazji centrum Lublina wypełni się muzyką. W sobotnie południe tuż po Hejnale Lublina z balkonu ratusza trębacz zagra Odę do radości. Natomiast na popołudnie zaplanowano występy orkiestr dętych. W sumie zagra niemal 160 muzyków z 7 orkiestr z terenu Lubelskiego Okręgu Metropolitalnego. O 14:00 przemaszerują spod ratusza na plac Litewski, a finałowy koncert potrwa do wieczora. Zwieńczeniem obchodów będzie wieczorna iluminacja Placu Litewskiego. Od 20:30 do 2:00 przestrzeń rozświetlą barwy Unii Europejskiej. Tymczasem Puławskie Muzeum Czartoryskich proponuje podróż w czasie. Już dziś, w samo południe, rozpocznie się wernisaż wystawy prezentującej historyczne suknie inspirowane dawną modą. O szczegółach mówi Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt muzeum.
12: Te suknie, które prezentowane są na wystawie, są to suknie rekonstrukcyjne, wykonane w atelier Nomina Rosy. I wystawa przygotowana jest przez panią kurator dr Marię Molendę, właśnie z Fundacji Nomina Rosy. Przepiękne suknie w różnych stylach, prezentujące tak naprawdę epoki od baroku po początek XX wieku. Tu przed nami mamy taką suknię typowo angielską, Robe à la Française, z przepięknym dopasowaniem, stanikiem, głęboko wyciętym dekoltem i takim zakrywającym dekolt fichu, czyli chustą, którą nakrywano właśnie tenże dekolt.
11: Wystawę tworzy 10 sukni, a znajdują się one w różnych salach Pałacu Czartoryskich. Ta ekspozycja będzie dostępna do końca sezonu turystycznego. A pospieszyć muszą się ci, którzy chcieliby wziąć udział w nowej edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji Jana Pocka, mówi Aleksandra Duda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Markuszowie.
13: To już jest ostatni dzwonek, by wziąć udział w ogólnopolskim konkursie recytatorskim Poezji Jana Pocka, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Pamięci Jana Pocka. Konkurs skierowany jest do uczniów klas od 5 szkoły podstawowej poprzez młodzież szkół średnich, studentów, dorosłych oraz seniorów, również mieszkających za granicą. Aby wziąć udział, należy przygotować nagranie recytacji 2 wierszy Jana Pocka, maksymalnie do 5 minut, bez podkładu muzycznego i efektów dźwiękowych. A następnie przesłać film wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą RODO na adres mailowy stowarzyszenia.
11: Najlepsi recytatorzy wystąpią na żywo podczas finału, który odbędzie się 18 czerwca w Markuszowie. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
14: O 13.30 Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie.
15: Polska i Litwa będą pierwszymi krajami, które podpiszą umowy pożyczek SAFE, napisała w mediach społecznościowych szefowa Komisji Ursula von der Leyen.
14: O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
16: W ciągu kilku dni Komisja Europejska wypłaci Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Największym wyzwaniem najbliższych 3 tygodni będzie podpisanie około 40 kontraktów indywidualnych. Po 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami. Termin jest więc bardzo napięty, ale większość umów jest już przygotowana. Komisja nie chciała iść na rękę Polsce i przedłużać tego terminu, gdyż został on zapisany w unijnym prawie. Jeżeli Polska nie zdąży z kontraktami indywidualnymi, to będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii, a Brukseli przedstawić rewizję planu SAFE.
15: Mocno popadało ostatniej nocy, ale akcja gaszenia pożarów Puszczy Solskiej trwa.
14: Na miejscu wciąż pracuje ponad 800 strażaków. O poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy,
17: Michale.
15: Dzień dobry.
17: Dzień
15: dobry. Jaka sytuacja jest teraz na południu Lubelszczyzny, gdzie od wtorkowego, prawda, popołudnia płoną lasy?
17: A jest znacznie lepsza niż jeszcze wczoraj. To przede wszystkim zasługa pogody. Przestało wiać, a z nieba lał się deszcz.
18: Cała noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite pady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
17: Powiedział mi przed chwilą brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje 615 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jest też niemal 200 ochotników. Są policjanci, pracownicy Lasów Państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Co ważne, pożar już się nie rozprzestrzenia. Teraz akcja koncentruje się głównie na dogaszaniu zarzewi ognia. Jak słyszę, mimo dobrych warunków pogodowych, te działania mogą jednak potrwać jeszcze nawet kilka dni.
1: Maksymalnie na Lubelszczyźnie dzisiaj 16 stopni, jutro 14, w niedzielę 18, a w poniedziałek 22 stopnie. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli słabe opady deszczu. Przed południem już zaczną zanikać, w sobotę i niedziela bez opadów, dopiero w poniedziałek późnym popołudniem znów zapowiadana jest dostawa mokrego. Oj, przyda się. No i trzymamy kciuki generalnie za pogodę. Wiatr zmienił kierunek, wieje dzisiaj z północy.
11: W szkołach rozpoczęła się pierwsza lekcja.
1: No my też jesteśmy przygotowani na piątkę.
11: Nawet na szóstkę. Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Ten weekend to dla maturzystów chwila oddechu po bardzo intensywnym tygodniu.
0: Ale nie zapominajmy, już w poniedziałek startują egzaminy ósmoklasistów, więc teraz czas na ostatnie wyciszenie.
1: A, to ważne, tak, odpocznijcie bez paniki, będzie dobrze.
0: A my przy okazji do weekendu zostało już tylko kilka godzin.
1: Do Bożego Ciała, czyli dłuższego dla niektórych czerwcowego weekendu, policzyliśmy bardzo dobrze. 27 dni, a do wakacji już tylko Marek sprawdzi.
0: 48.
1: To brzmi dobrze.
2: Radio Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Aryna Sabalenka, czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, już pokazała w mediach społecznościowych, jak będzie wyglądać podczas turnieju Roland Garrosa.
0: No i trzeba przyznać, nowe stroje robi takie wrażenie, że w internecie aż zawrzało od komentarzy.
1: Robi wrażenie. No, na razie najlepsze tenisistki świata grają jeszcze w Rzymie, ale Sabalenka już myślami jest w Paryżu. No i rzeczywiście prezentuje ten pełen tenisowy look. No.
0: Ja się tylko tak zastanawiam, czy kibice na trybunach nie będą bardziej patrzeć na jej stylizację niż na jej potężny forehand.

0: Zdrowid. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Ciśnienie na Lubelszczyźnie w tej chwili na poziomie 1015 hektopaskali może delikatnie wzrosnąć. Biometr na razie jest obojętny, no i nie powinien wpływać absolutnie na nasze samopoczucie. Wiatr z północy i północnego zachodu umiarkowany, momentami nieco silniejszy, ale to już nie będą takie szalone podmuchy. Zrobiło się mokro, mokre będzie zanikało jeszcze w okolicach południa. Jeśli chodzi o kolejną dostawę, no to na poniedziałek wieczór nie wykluczają synoptycy burz. W międzyczasie niedziela zapowiada się bardzo pięknie, pogodnie i słonecznie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: to piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Są takie ogłoszenia o pracę, przy których człowiek zaczyna poważnie kwestionować swoje zawodowe wybory.
0: Na przykład 50 tysięcy dolarów za oglądanie tegorocznego mundialu. Nie, to nie jest żart.
1: No właśnie, jedna z amerykańskich sieci telewizyjnych szuka oficjalnego obserwatora Mistrzostw Świata, który obejrzy wszystkie 104 mecze turnieju.
0: Aha, ale uwaga, to nie będzie oglądanie spod koca z miską chipsów. Taka osoba trafi do specjalnej przeszklonej strefy na nowojorskim Times Square i jeszcze będzie tworzyć treści do social mediów.
1: Czyli taki trochę kibic, trochę influencer, a trochę człowiek testujący wytrzymałość organizmu po setnym meczu.
0: To jedno jest pewne, wielu fanów piłki właśnie pomyślało, no to jest praca, do której przygotowywałem się całe życie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 8 dzień maja. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1945 roku mieliśmy koniec II wojny światowej w Europie, czyli mamy dzisiaj Dzień Zwycięstwa.
0: Rok 1970, premiera albumu Let It Be, ostatniego studyjnego krążka The Beatles. Symboliczny koniec pewnej epoki w muzyce.
1: No i jeszcze cofnijmy się do roku 1886. Pewien farmaceuta z Atlanty opracował recepturę napoju ożywiającego, który nazywał się Coca-Cola. No, nieźle sobie to wymyślił.
0: Ciąg dalszy tej historii znamy. A już teraz sprawdzamy, co dzieje się wokół nas, w regionie, w kraju i na świecie. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00. Przed nami w piątek o poranku kolejne wiadomości.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Na początek znów zaglądamy do kalendarza. 8 maja to Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Z tej okazji w Lublinie odbędzie się dziś wydarzenie promujące działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Na Placu Litewskim odbędą się pokazy udzielania pierwszej pomocy. Pojawi się też stoisko informacyjne i szansa, by dowiedzieć się, jak zostać wolontariuszem PCK. Dzisiejsza okazja ma przypomnieć, jak wielką wartością jest pomoc drugiemu człowiekowi. Spotkanie w centrum Lublina potrwa od 16 do 18. Blisko 1 800 000 zł trafi do powiatu zwoleńskiego na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego starosta Andrzej Skorek odebrał symboliczny czek zapowiadający wsparcie finansowe z funduszy unijnych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Dzięki tym pieniądzom szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt i pracownie, a uczniowie zyskają dostęp do nowych aplikacji i programów szkoleniowych. Zaplanowano też staże, kursy i szkolenia dla młodzieży i nauczycieli. Projekt będzie realizowany do 2029 roku i ma przygotować uczniów do pracy w nowoczesnych branżach związanych z zieloną gospodarką i przemysłem 4.0. A dzisiaj, 8 maja, swoje święto obchodzą bibliotekarze. To okazja, by zwrócić uwagę na miejsca, które wielu osobom nadal kojarzą się tylko z wypożyczalnią książek. O tym, jak współcześnie wygląda biblioteka, mówią Ewa Łaszcz i Sylwia Matras, bibliotekarki Puławskiej Mediateki.
13: Współcześnie my, bibliotekarze, robimy również mnóstwo rzeczy poza wypożyczaniem książek, czyli prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży. Tutaj koleżanka prowadzi dyskusyjny klub książki, kino Niespodzianka, także zapraszamy wszystkich mieszkańców Puław i nie tylko Puław.
14: Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć właśnie o tym, że mamy także wernisaże, czyli możemy poobcować ze sztuką i tutaj głównie też promujemy naszych lokalnych twórców.
12: A teraz przenosimy się do Pałacu Czartoryskich w Puławach, gdzie rozstrzygnięto już tegoroczny konkurs na urodzinową kartkę dla księżnej Izabeli.
15: Odzew był niesamowity. Do komisji wpłynęło aż 126 prac, z których każda była małym dziełem sztuki. 9 kwietnia jury, w składzie którego weszli przedstawiciele kultury, muzealnicy, artyści, stanęło przed nie lada wyzwaniem. Oceniano przede wszystkim samodzielność, oryginalność, technikę wykonania oraz zgodność z hasłem przewodnim. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało Przeszłość przyszłości i zadanie młodych artystów było pokazanie, jak księżna Izabela mogłaby wyglądać w dzisiejszych czasach, bądź też kim mogłaby być.
12: Mówiła Marcelina Lubawa z Muzeum Czartoryskich w Puławach, a pełną listę docenionych autorów znajdziecie na stronie placówki. Na razie region za nami, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
16: Podpisanie umowy dziś o 13.30, no a później walka z czasem, by zdążyć do końca miesiąca z podpisaniem niemal 40 kontraktów. Taki jest plan rządu na to, co zrobić z pożyczką z unijnego programu Save dla Polski.
17: Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski.
18: Jestem, dzień dobry.
17: Witaj, Michale. Na co wydamy niemal 44 miliardy euro, które mamy otrzymać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek?
18: Zdecydowana większość tej kwoty ma trafić do krajowego przemysłu i naszych firm zbrojeniowych. Tak deklaruje rząd. Ponad połowę kwoty z programu Save może otrzymać Polska Grupa Zbrojeniowa. W planach ma zakup dla Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk, systemów antydronowych, radarów i uzbrojenia dla armii. A to nie wszystko. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia kolejne inwestycje, które sfinansuje pożyczka z Safe.
19: Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, to jest komponent, który dowództwo Wojsk Obrony w cyberprzestrzeni realizuje. Jest kolejny komponent, czy to armatohaubice, czy amunicja. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe.
18: I jak słyszę w rządzie, ważny jest teraz czas. Umowy zawierane przez poszczególne państwa w ramach SAFE muszą zostać podpisane do końca maja. Zajmie się nimi Agencja Uzbrojenia.
17: Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów.
16: Słowacki rząd, przypomnijmy, wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Miały chronić kraj naszych południowych sąsiadów przed tak zwaną turystyką paliwową.
17: A o szczegółach Maciej Pałachicki.
20: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
1: Ciśnienie na Lubelszczyźnie w tej chwili na poziomie 1015 hektopaskali może delikatnie wzrosnąć. Biometr na razie jest obojętny, no i nie powinien wpływać absolutnie na nasze samopoczucie. Wiatr z północy i północnego zachodu umiarkowany, momentami nieco silniejszy, ale to już nie będą takie szalone podmuchy. Zrobiło się mokro, mokre będzie zanikało jeszcze w okolicach południa. Jeśli chodzi o kolejną dostawę, no to na poniedziałek wieczór nie wykluczają synoptycy burz. W międzyczasie niedziela zapowiada się bardzo pięknie, pogodnie i słonecznie.
0: Kiedyś w studiu szeleściły jeszcze gazety i wtedy zapraszało się na przegląd prasy. Pamiętasz?
1: Tak, a dziś możemy was zabrać na szybki internetowy przegląd tego, co dzieje się w świecie show biznesu.
0: Będzie kawa z plotką, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.
21: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek, a my zapraszamy Was na kawę z plotką, a że weekend tuż, tuż, sprawdzimy, jak odpoczywają gwiazdy.
1: Zendaya i Tom Holland zdradzili swój sposób na relaks. No i teraz, Marek, wyobraź sobie teleturniej, tak? No i pytanie brzmi, co oni robią w wolnym czasie? A, kolacja, B, koncert, C, rower, D, szydełkowanie. Co wybierasz?
0: No, strzelam w kolację?
1: Przegrałbyś 1 000 000 złotych na przykład. Nie! Szydełkowanie, no mało kto by trafił. Po prostu spokojny wieczór i coś, co wyłącza głowę po całym dniu.
0: Ja czytałem, że Tom często dla niej gotuje, korzystając z przepisu swojego brata, który jest profesjonalnym szefem kuchni.
1: O, ideał. Czyli on szykuje jakieś wegetariańskie przepisy, testuje je specjalnie dla niej.
0: I wygląda na to, że ich romantyczny weekend to szydełko w jednej ręce i patelnia w drugiej. Piękny widok.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Constantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat. Zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2/4.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się

0: promocji dwie puszki plus dwie gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Piątek zaczął się w naszym regionie chłodno i deszczowo, ale synoptycy mówią, że w ciągu dnia opady powinny ustąpić. Z kolei temperatura w Puławach i w Końskowoli jeszcze wzrośnie, maksymalnie do 16 stopni. Wiatr jest dzisiaj umiarkowany, podobnie ciśnienie stabilne 1016 hektopaskali. W nocy będzie nieco wyższe.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Maj to miesiąc egzaminów maturalnych, a także ósmoklasistów, a wraz z nimi wraca klasyczne pytanie, co dalej? Jaka szkoła? Jaki kierunek?
1: No i tymi samymi dylematami żyją też księżna Kate i książę William, bo ich najstarszy syn kończy 13 lat, więc czas na szkolne decyzje. Ostatnio para książęca odwiedziła prestiżową Andon School.
0: A co to właściwie znaczy? Prestiżowa.
1: No to już Ci zaraz powiem, co znaczy. To między innymi Cessna, które robi wrażenie, około 300 tysięcy złotych rocznie, czyli naprawdę elitarna półka, a do tego w pakiecie orkiestra dudziarska, klub pszczelarski, zespół jazzowy.
0: No to rzeczywiście George miałby tam sporo nowych pasji do odkrycia. Polecamy!

0: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: 8 maja, mamy Dzień Zwycięstwa, a niektórzy będą świętowali jutro. Mam nadzieję, że z fajerwerkami. Dobrze, zostawmy tematy polityczne, te pojawią się za kilka minut na naszej antenie.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: reklamie.
1: Minęła już godzina 10:00, w piątek o poranku mamy dla Was wiadomości.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie z Kocka do Dęblina. Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. W powiecie lubartowskim w miejscowości Przytoczno samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, są za to utrudnienia na drodze krajowej numer 48. Pas w kierunku Dęblina jest zablokowany, a ruch odbywa się wahadłowo. Jedźcie ostrożnie i stosujcie się do poleceń służb. A teraz przenosimy się na granice państwa. Zora, Mort i Reja pokazały, że przed ich nosami trudno coś ukryć. Psy służbowe Krajowej Administracji Skarbowej pomogły mundurowym z Koroszczyna wykryć przemyt ponad 1400 paczek papierosów ukrytych w 4 ciężarówkach.
3: W 2 przypadkach przemycane papierosy funkcjonariusze służby celno-skarbowej przy pomocy psów służbowych wykryli w kabinach pojazdów ciężarowych. Kierowca z Polski próbował w ten sposób nielegalnie wwieźć do naszego kraju 440 paczek papierosów, natomiast kierowca z Białorusi 200 paczek. Obaj chcieli zarobić na sprzedaży nielegalnego towaru. Próby przemytu okazały się jednak nieopłacalne, a kary dosyć dotkliwe. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrzymali przemycany towar, a mężczyźni ukarani zostali mandatami w wysokości odpowiednio 11 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych.
2: Mówił Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Dodajmy, że dla psów służbowych każda kontrola to także kolejny trening i okazja na doskonalenie umiejętności. Tymczasem w Puławskim Muzeum Czartoryskich zostanie dziś oficjalnie otwarta wystawa, która przypomina o tym, jak zmieniała się damska moda na przestrzeni wieków, od baroku do początków XX wieku, mówi Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt muzeum.
4: Prezentujemy około 10 sukien. Chcieliśmy, aby też te suknie prezentowały taką historię pałacu, gdyż jeden z pierwszych pałaców był takich typowo rokokowych. Mowa tutaj o Marii z Ofis Sieniawskich Czartoryskiej. Rokokowe wnętrza i te suknie pięknie tak komponują się stylowo z historią też rezydencji i tego, co tutaj się działo. Suknie możemy zobaczyć we wnętrzach pałacu, czyli na ekspozycjach Muzeum Czartoryskich w Puławach. Od samego dołu, czyli od sali tradycji, po górne piętra, przechodząc przez salę kamienną, gotycką, aż po salę rycerską. No i oczywiście zapraszam 8 maja na 12 wernisaż, ale suknie będą prezentowane tak naprawdę do końca sezonu turystycznego.
2: A my w popołudniowych wydaniach naszych wiadomości lokalnych wrócimy do tematu sukni i opowiemy, jak wyglądają. A na razie tyle z regionu, przed nami kraj i świat.
5: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
6: Wczoraj 67-letni mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę. Policjanci na posesji znaleźli ich 2 dzieci. Rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
5: Na jego ciało natrafili na cmentarzu w Prażmowie. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co ustaliłeś?
7: Para nie mieszkała razem. Kobieta z dziećmi w wieku 7 i 11 lat kilka miesięcy temu przeniosła się do domu w Raszynie. Mężczyzna miał mieszkanie w Pruszkowie. Po południu przyjechał do kobiety, kazał dzieciom wyjść z pokoju, a następnie oddał strzał. Po zdarzeniu uciekł, a służby powiadomił syn ofiary, dzwoniąc na numer alarmowy. Gdy funkcjonariusze zjawili się na wezwanie, dzieci siedziały przed domem na ławce. Gminne władze zapewniły im opiekę. Mundurowi natomiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Po niespełna 4 godzinach znaleziono ciało 67-latka. Nie są znane powody tej tragedii. W domu kobiety nigdy nie było policyjnych interwencji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że był emerytowanym pilotem.
6: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
5: W sumie ogień objął 350 hektarów, poinformowały przed chwilą służby. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
6: Chociaż od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
8: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
5: Tłumaczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
2: W naszym regionie może jeszcze kropić się drobny deszcz wiosenny, który nie zacina, nie dzwoni w szyby, tylko delikatnie mrzy sobie z nieba. Synoptycy mówią, że taka mrzawka może się jeszcze dzisiaj zdarzać, niebo pozostanie zachmurzone, a wiatr jest umiarkowany. Na termometrach teraz 12 stopni w Puławach i w Janowcu. Spodziewamy się jeszcze 4 oczek więcej.
0: To piątkowy poranek, a my w tej godzinie powiemy o nietypowych urodzinowych tradycjach z odrobiną przypraw.
1: Oraz sprawdzimy, kto jeszcze dziś ma powody do świętowania.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Piękny miesiąc maj, ale to nie tylko matury. Bzy i grillowanie. Maj to też Eurowizja.
1: No i emocje rosną, bo już 12 maja odbędzie się pierwszy eurowizyjny półfinał, w którym wystąpi reprezentantka Polski.
0: Naszą reprezentantką jest Alicja Szamplińska z utworem Prey. A w sieci już pojawiły się fragmenty jej próby w Wiedniu. No i co?
1: I internauci reagują bardzo pozytywnie. Chwalą mocny wokal, nowoczesną scenografię, no i to, że występ wygląda światowo. Nawet na etapie prób.
0: Ciekawe. Czyli wszystko wskazuje na to, że 12 maja warto trzymać kciuki. Szczególnie mocno. No, do tego tematu z pewnością będziemy powracać w przyszłym tygodniu.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.

0: Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
6: Synoptycy podpowiadają, że warto dziś mieć pod ręką parasol, bo drobne opady deszczu mogą powracać. A nawet jeśli nie boicie się wiosennego deszczu, pomyślcie o jakimś okryciu, bo dzisiaj jest rześko. Do 16 stopni w Puławach i w Nałęczowie wiatr umiarkowany, ale chwilami może być porywisty.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pewnie jest wśród naszych słuchaczy ktoś, kto być może dziś albo w tym roku obchodzi 25. urodziny i jest singlem. A jeśli tak, to oczywiście składamy najlepsze życzenie, ale gdybyśmy byli w Danii, to ów jubilat mógłby zostać obsypany cynamonem od stóp do głów.
0: No, brzmi trochę jak żart, ale to taka tradycja w Danii. A jeśli 30 bez ślubu, wchodzi wersja hard, zamiast cynamonu jest pieprz.
1: Wszystko ma korzenie w dawnych czasach handlu przyprawami. Handlarze podróżowali tak dużo, że nie mieli czasu na znalezienie sobie żony. No, dziś to po prostu sposób na śmiech i dystans do siebie. No, dałbyś się tak doprawić na własnych urodzinach, Marek?
0: No, zdarzało mi się doprawić, zaprawić.
1: Rozumiem, dobra, nie. Może już nie ciągnijmy tego tematu. Kto jeszcze dziś świętuje, to przypomnijmy kilka minut przed 11.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: piątkowy poranek, właściwie to już piątkowe wczesne przedpołudnie. O tej porze sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Jeśli chodzi o znane osoby, no to proszę bardzo. Enrique Iglesias kończy 51 lat. No ja mam wrażenie, że on ciągle ma 30 naprawdę.
1: Nie, niemożliwe.
0: Tak jest, nie. Enrique, tak cicho powinniśmy powiedzieć 51.
1: O, widzisz, jesteś dyskretną, miłą kobietą. A swoje imieniny świętują Stanisław, Stanisława, Michał, także Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat.
0: Pozdrawiamy świętujących i zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Szukasz pomysłów na ogród, balkon albo wiosenne zmiany? 10 maja koniecznie odwiedź Końskowolę. Zapraszamy na kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych 2026. Od 8 do 16 na placu wystawowym LODR. Bogaty wybór roślin, sprawdzeni wystawcy i wszystko, czego potrzeba na nowy sezon. Do tego regionalne smaki od kół gospodyń wiejskich oraz konkursy dla dzieci. Na miejscu dostępna będzie także możliwość złożenia e-wniosku. Szybko i wygodnie. Końskowola, ulica Bożowska, 10 maja. Warto tu być.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Po reklamie.
1: Dziś piątek, to 8 dzień maja, na zegarach godzina 11, przed nami wiadomości.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. W ciągu nadchodzącej godziny na terenie całego powiatu zwoleńskiego dadzą się słyszeć syreny alarmowe. Nie będą jednak informować o żadnym zagrożeniu. Na dziś zaplanowano testowanie całego powiatowego systemu alarmowania ludności. Sygnały dźwiękowe zostaną uruchomione w 5 lokalizacjach w Zwoleniu i Kazanowie oraz w gminach Policzna, Przyłęk i Tczuk. Służby muszą się upewnić, czy syreny działają prawidłowo i takie próby mogą się odbywać dzisiaj do godziny 12. Powtarzamy, że te sygnały można spokojnie zignorować. Tymczasem w Lubartowie trwają prace nad planem rewitalizacji centrum miasta. Przedstawiono już koncepcję, która zakłada stworzenie bardziej zielonej i nowoczesnej przestrzeni do spotkań i odpoczynku. Pomysł opiera się na wydzieleniu stref wypoczynku. Na rynku pierwszym ma dominować pasaż handlowy, a kluczowym punktem będzie fontanna posadzkowa. Rynek drugi ma być powiązany z działalnością Centrum Kultury. Tam w planach jest budowa trybuny dla widzów i stworzenie miejsca do eksponowania wystaw. Z kolei plac Piłsudskiego ma się stać przestrzenią dla food trucków. Mieszkańcy Lubartowa mogą ocenić proponowane zmiany, wypełniając wirtualną ankietę. Link znajduje się na stronie Urzędu Miasta. A już w nadchodzącą niedzielę plac wystawowy przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapełni się roślinami ozdobnymi. Czas na tegoroczny kiermasz skierowany do pasjonatów ogrodnictwa. Pojawią się kwiaty, krzewy, zioła i iglaki, a także sadzonki warzyw. Przewidziano konkursy na najpiękniejszą roślinę i najlepsze stoisko. Pojawią się również lokalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Niedzielny kiermasz kwiatów i roślin w Końskowoli to okazja, by znaleźć inspirację na nowy sezon i spotkać innych pasjonatów. Wydarzenie na terenie Lodru potrwa od 8 do 16. A teraz jeszcze świat sportu. Puchar Polski to kolejne trofeum, jakie mogą zdobyć lubelskie piłkarki ręczne. Zawalczą o nie już w ten weekend podczas turnieju w Elblągu. Najpierw w sobotę półfinałowe starcie z Zagłębiem Lubin, a w razie wygranej mecz o główne trofeum. To będzie duże wyzwanie, przyznaje bramkarka Paulina Wdowiak.
10: Myślę, że no na pewno będzie lekkie zmęczenie, tak jak po każdym meczu zawsze jest zmęczenie, ale to też są inne emocje, trochę działa też adrenalina, więc myślę, że to też może napędzić zespół i myślę, że może to dobrze wyglądać. Na pewno chciałbyśmy, że tak powiem, wygrać te dwa tytuły. Dawno nie było ani Pucharu Polski, ani Mistrzostwa Polski w Lublinie, więc pracujemy na to, żeby zakończyło się tak, żebyśmy mogły się cieszyć z tych dwóch sukcesów.
12: A lubelscy kibice mocno trzymają kciuki. W naszych wiadomościach z regionu to na razie wszystko. Co nowego w kraju i za granicą sprawdzą Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
13: Rośnie napięcie między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską.
14: Jak dowiedział się Michał Dobrołowicz, przed południem samorząd lekarski złoży w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceminister Katarzyny Kęckiej.
13: Medycy skarżą się na trudności we współpracy. Michał jest w Alejach Ujazdowskich w Warszawie przed siedzibą kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witamy.
15: Tak, dzień dobry.
13: Michale, co konkretnie lekarze zarzucają wiceminister zdrowia?
15: Według Naczelnej Izby Lekarskiej wiceminister nie chce słuchać podpowiedzi, jak poprawić trudną sytuację w ochronie zdrowia. Tak to opisuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
16: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
15: Tymczasem wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wytyka właśnie Radzie Lekarskiej, że ta uchyla się od kontroli finansowej. To jest kolejny w ostatnich tygodniach po protestach dyrektorów szpitali powiatowych przykład napiętej sytuacji w ochronie zdrowia, a w tle jest luka finansowa, która w tym roku w budżecie NFZ sięga 17 miliardów złotych.
13: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jest kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
14: Jego nazwisko pojawiało się w związku z aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
13: Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, Piebiak jest jedyną osobą, której wybór do rady rekomenduje PiS.
14: O tym, jakie ma szanse nasz dziennikarz Tomasz Skory.
17: Ze względu na przepisy wybór Piebiaka jest właściwie pewny. Ustawa o KRS daje każdemu klubowi w Sejmie możliwość picia do 9 kandydatów, ale też nakazuje, że wśród 15 sędziów wybieranych do Rady przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. PiS wykorzystuje ten przepis, podobnie jak Konfederacja, która też zgłosiła tylko jednego kandydata, sędziego Łukasza Zawiślaka. Dzięki temu Piebiak i Zawiślak mają już dziś pewność wejścia do KRS. Termin zgłaszania sędziów popieranych przez kluby minął wczoraj. Pełną 15 nowych sędziów, członków KRS, Sejm ma wybrać w przyszłym tygodniu. Lista kandydatów będzie głosowana łącznie, więc koalicja, zaciskając zęby, będzie musiała poprzeć także Łukasza Piebiaka, symbol reform, które od lat zwalcza.
12: Po godzinie 11 13 stopni Celsjusza w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Wiatr jest umiarkowany, ale po południu może być bardziej porywisty, z prędkością do 25 km na godzinę. Drobny deszcz może jeszcze wracać, bo niebo pozostanie zachmurzone. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a pogoda w weekend będzie zmienna, ale dość spokojna.
0: Piątkowe przedpołudnie to brzmi już fantastycznie, weekend coraz bliżej. To my w takim razie...
1: Miłej kolejnej majówki wam życzymy.
0: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia.
3: Radio Impuls.

0: trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Piątkowe popołudnie minie w naszym regionie pod zachmurzonym niebem, a synoptycy mówią, że może jeszcze powracać mrzawka. W weekend pogoda będzie się zmieniać, chmur ma stopniowo ubywać, ale drobne opady nadal niewykluczone. A temperatura w Puławach i w Kurowie na razie umiarkowana, do 13 stopni w sobotę i do 18 w niedzielę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą.
3: Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Constantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat, zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2/4.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
4: Po reklamie.
7: Jest piątek, 8 dzień maja, minęła godzina 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
8: Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale służby nadal pracują na miejscu i dogaszają ukryte zarzewia ognia. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jak podano podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w działania w Puszczy Solskiej było zaangażowanych ponad 1100 osób. Strażaków, policjantów, leśników oraz żołnierzy. Na miejscu pracowali także strażacy z naszego regionu, między innymi z powiatów puławskiego i opolskiego. Sytuacja jest coraz lepsza, ale ponieważ w torfowiskach nadal pojawiają się pojedyncze punkty ciepła, teren pozostaje pod stałym nadzorem. Pożar lasu wybuchł w miniony wtorek i objął rozległe tereny Puszczy Solskiej. Akcja gaśnicza wymagała ogromnej mobilizacji sił z wielu województw. Strażacy prowadzili działania zarówno z ziemi, jak też z powietrza, a priorytetem było zatrzymanie ognia i ochrona pobliskich zabudowań. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat i przypominamy, że dziś swoje święto obchodzą bibliotekarze i biblioteki. To dobry moment, żeby przypomnieć, że współczesne biblioteki już dawno przestały być wyłącznie miejscem wypożyczania książek. Coraz częściej są przestrzenią spotkań, warsztatów i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. O tym, z czego mogą korzystać dzieci i młodzież, opowiadają Ewa Łasz czy Sylwia Matra i Dominika Siatecka z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
9: Dział dla dzieci tak prężnie, mocno działający tutaj.
10: Mnóstwo przedszkoli, mnóstwo dzieci, tak. Mnóstwo świetnych zajęć od uczuć po sensorykę.
11: A teraz muminki.
10: Muminki, tak. Można przyjść i sfotografować się z nimi, bo są niesamowite, zrobione przez naszą panią plastyczkę. Przepiękne dekoracje muminkowe. Także świetne. W tej chwili jest wystawa Demony Słowiańskie, która jest również naprawdę fajna. Z mitologii słowiańskiej wszystkie postacie.
8: A więcej o kulisach pracy w Puławskiej Mediatece w nadchodzącą niedzielę w naszej audycji Co w regionie. Natomiast teraz to już ostatnie godziny na zgłoszenia do drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji Jana Pocka. Udział mogą wziąć uczniowie od 5 klasy szkoły podstawowej, ale też dorośli i seniorzy, również mieszkający poza granicami Polski, mówi Aleksandra Duda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Markuszowie.
12: Najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni do finału na żywo, który odbędzie się 18 czerwca w Gminnym Domu Kultury w Markuszowie. Regulamin, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pocek.pl. Na laureatów czekają cenne nagrody. Zgłoszenia można nadsyłać już tylko do końca dzisiejszego dnia. Partnerem wydarzenia jest województwo lubelskie, a konkurs wpisuje się w program Warto być Polakiem.
8: Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba przygotować nagranie z interpretacją wierszy Jana Pocka, a następnie przesłać je wraz z wymaganymi dokumentami na adres mailowy organizatorów. Finał konkursu 18 czerwca w Markuszowie. Na razie region za nami, przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata, a te przedstawi Anna Wachowska.
6: Bartosz Grodecki, nowym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych otrzymał właśnie z rąk prezydenta nominację na funkcję zwolnioną niedawno przez Sławomira Cęckiewicza. Co zdecydowało o wyborze Grodeckiego na szefa BBN-u?
11: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną. W pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
13: Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność międzynarodową funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
11: Mówił prezydent, podkreślając, że z nowym szefem BBN łączy go właśnie krytyczny stosunek do migracji.
6: To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. To jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Tym tematem zajmuje się Stanisław Pawłowski. Staszku, co już wiadomo w tej sprawie?
14: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
6: Zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów, dzień po dniu, stan po stanie. Takie zadanie postawił sobie ultramaratończyk Tomasz Sobania, który wyruszy w trasę na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
15: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami.
6: Z Tomaszem Sobanią spotkał się Paweł Żuchowski.
7: Dziś do końca dnia zachmurzenie duże, opady deszczu i nieco niższa temperatura niż przyzwyczailiśmy się przez kilka dni do tych powyżej 20 stopni Celsjusza. Obecnie mamy 14 stopni, maksymalnie zobaczymy 16. Będzie nam towarzyszył deszcz, na szczęście nie będziemy mieli silnego wiatru i nie mamy, a na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Jest piątek, piąteczek, piątunello i mamy popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie m.in. dowiemy się, co dalej z parkingiem przy dworcu kolejowym w Puławach oraz zaproszę Was na spotkanie z Ireną Santor. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.
17: Radio Impuls.

0: Kalendarzu świąt nietypowych kartka aż się ugina od różnych ważnych dni i mniej ważnych. Mamy dzisiaj na pewno Narodowy Dzień Zwycięstwa. Poza tym Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Światowy Dzień Osła oraz Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. No i przy kierowcach się na chwilę zatrzymamy, bo nam, zwykłym kierowcom, wydaje się, że potrafimy jeździć idealnie i moglibyśmy być od razu zawodowymi kierowcami, a tu nie chodzi tylko o same umiejętności, choć je też trzeba posiadać, nie byle jakie, ale także o chociażby długość spędzania czasu za kierownicą. Normalny kierowca zawodowy może spędzić na raz 9 godzin, ale dwa razy w tygodniu może sobie wydłużyć ten czas do 10 godzin. Poza tym, no cóż, muszą znać przepisy ruchu drogowego praktycznie w całej Europie, jeżeli są kierowcami tirów. No i jeszcze mnóstwo innych ważnych aspektów pracy zawodu w zawodzie kierowcy zawodowego istnieje, o których pewnie my, zwykli kierowcy, nie wiemy. Dlatego pozdrawiamy wszystkich zawodowych kierowców i życzymy zdrowia, bo przecież siedzieć tyle godzin za kierownicą to też nieprzyjemne. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Po reklamie.
0: Dzisiaj na pewno przyda się nasz zestaw deszczowy, kalosze, jakaś kurtka z kapturem, no i oczywiście parasol. Na szczęście nie będzie wiało i nie wieje silnie, więc tylko ten deszcz, który będzie nam towarzyszył do końca naszego spotkania i do końca popołudnia, a może i dłużej, ale o tym później. No i na barometrach tak średnio bym powiedział, bo w okolicach 1000 hektopaskali.
1: Słuchasz

Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego nic nie dzieje się z parkingiem przy dworcu PKP w Puławach. A jeszcze jakiś czas temu sam mówiłem, że będzie przebudowywany, że będzie więcej miejsc, że będzie można spokojnie sobie zaparkować. Okazało się, że wcale to nie było takie łatwe, ale jest szansa na rozwiązanie problemu z parkingiem. Władze po prostu porozumiały się w końcu z przedstawicielami PKP PLK i PKP SA w sprawie budowy nowego parkingu wzdłuż torów kolejowych. I co ciekawe, to nie będzie taki mały parking, bo są szanse, że zmieści się tam nawet do 200 samochodów. To jest oczywiście odpowiedź na te problemy z parkowaniem. Sam niejednokrotnie miałem takie kłopoty i czasami trzeba było po prostu zostawić to miejsce i szukać innego, gdziekolwiek, można by powiedzieć. Przed samorządem i koleją teraz czas na przygotowanie dokumentacji oraz ustalenie szczegółów współpracy, a potem do roboty, no i mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo piękny parking pod dworcem.

0: Dziś czeka wyjątkowy wieczór tych, którzy kochają polską piosenkę i pamiętają jeszcze stare dobre przeboje oraz wyjątkowych wokalistów, jak to mówią niektórzy, bo kiedyś to się śpiewało, bo kiedyś to umieli śpiewać, a teraz wszystko z tymi komputerami wymyślają i tak dalej, ale na poważnie, rzeczywiście będziemy mieli dzisiaj wyjątkowego gościa w Puławach, bo będzie nią, a raczej nim Irena Santor. Zresztą sam ten program zatytułowany jest Irena Santor w roli głównej, będzie można posłuchać opowieści Ireny Santor, poruszających na pewno wspomnień, opowieści o twórcach, o jej piosenkach, o współpracownikach, o koncertach, o nagraniach, o podróżach i pewnie sporo anegdot też się pojawi. A piosenki Ireny Santor zaśpiewa młodsze pokolenie, Agnieszka Kowaluk i Piotr Zubek, wrażliwi i utalentowani wokaliści. Rzeczywiście będzie ciekawie, do tego jeszcze zespół pod kierownictwem Michała Jurkiewicza. No i całość wygląda naprawdę obiecująco. Zapraszam dzisiaj do Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika na godzinę 19 na spotkanie z Ireną Santor oraz z jej piosenkami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
17: Po reklamie.

0: Czas wczesnego popołudnia w piątek zwykle się wielu dłuży, szczególnie jak siedzą w pracy i czekają na koniec swojej roboty po to, żeby zacząć już weekend. A niektórzy czekają na przykład na pełną godzinę, bo wiedzą, że wtedy pojawią się wiadomości w Radiu Impuls. I tak też będzie za chwil kilka. Punktualnie o 13:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Jest piątek, 8 dzień maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Psy służbowe kolejny raz skutecznie wsparły funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Pomogły wykryć nielegalny ładunek, który próbowano przewieźć przez przejście graniczne w Koroszczynie. Tym razem chodziło o ponad 1400 paczek papierosów ukrytych w czterech ciężarówkach. Jak podkreśla rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, podobnych prób przemytu na granicy nie brakuje.
7: Pomysłowością z kolei wykazał się inny kierowca z Polski. Ukrył on 250 paczek papierosów z białoruską akcyzą w kanistrze. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. Z tego też względu sprawa znajdzie swój finał w sądzie, który zadecyduje o wysokości kary. Najwięcej, bo ponad 530 paczek papierosów popularnej na Białorusi marki przemycał kolejny kierowca, który odprawiał się w Koroszczynie. Wyroby tytoniowe ukrył w kokpicie i ściankach bocznych kabiny pojazdu ciężarowego. Te skrytki również namierzył szkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych pies służby celno-skarbowej. Kierowca zapłacił mandat w wysokości 15 tysięcy złotych.
6: A pomoc psów podczas takich kontroli jest nieoceniona, bo zwierzęta potrafią szybko i skutecznie wskazać miejsca ukrycia nielegalnego ładunku. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Kozienic, gdzie trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Wojciecha Kilara. Już jutro w placówce będzie można obejrzeć prezentację instrumentów. Oferta kozienickiej szkoły jest bardzo szeroka, bo można podjąć tam naukę gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, klarnecie, flecie, trąbce, puzonie, akordeonie, perkusji, saksofonie, gitarze, a nawet na organach. Brzmienia ich wszystkich będzie można posłuchać jutro po godzinie 10. To jednak nie koniec, bo 16 i 23 maja odbędą się jeszcze dni otwarte i spotkania z nauczycielami. Natomiast termin składania dokumentów to 26 maja. O szczegółach doczytacie na stronie muzycznakozienice.pl. A teraz jeszcze coś dla sportowych kibiców. Lubelscy żużlowcy wracają do rozgrywek PGE Ekstraligi. W tę niedzielę podejmą rywali z Wrocławia. Jak dotąd Orlen Oil Motor Lublin rozegrał 3 mecze i wszystkie wygrał. Sparta Wrocław ma za sobą 4 spotkania i 1 porażkę, ale dorobek punktowy ma taki sam jak Lublinianie. Niedzielny mecz w Lublinie ruszy o 19:30. Z kolei lubelscy siatkarze w tę niedzielę zmierzą się w ostatnim meczu finałowym z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Spotkanie odbędzie się w Sosnowcu, a jego wynik zdecyduje o tym, komu przypadnie tegoroczny tytuł Mistrza Polski. Przypomnijmy, że Bogdanka Luk Lublin broni tytułu zdobytego w ubiegłym sezonie. Niedzielny mecz w Sosnowcu rozpocznie się na kwadrans przed godziną 15:00. Przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata i wracamy do tematu akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Anna Wachowska.
8: Adwokat od trumien na kółkach Paweł K. trafił rano do zakładu karnego w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ścigany listem gończym mężczyzna, przypominamy, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Krzysztof Zasada.
9: On trafił do celi przejściowej i będzie w niej przebywał do 14 dni. Wtedy ma zapaść decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Paweł K. przechodzi teraz standardowe procedury osadzenia.
8: Krzysztofie, dowiedziałeś się, że schwytanie zbiega nie kończy tej sprawy.
9: Tak, teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił.
8: Nawet tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku trwa akcja gaśnicza. Dominik Smaga. Strażacy mówią, że deszcz im pomógł, ale wciąż są tu problemy. Jakie?
10: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom, a mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać, a deszcz, który pomógł, niebawem ma przestać padać.
8: Mija rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. Tę rocznicę Leon XIV spędza na wizycie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Witamy Tomasza Terlikowskiego. Tomku, jaki był ten rok pontyfikatu?
11: Przede wszystkim spokojniejszy niż pontyfikat Franciszka. Kardynałowie, co nie jest tajemnicą, chcieli pewnego uspokojenia komunikacyjnego i retorycznego. Jego wypowiedzi nie wywołują skandali, a on sam unika tematów, które mogłyby dzielić i tak już podzielony Kościół. Tak jest choćby z kwestiami etyki seksualnej.
8: A co jest dla obecnego papieża kluczowe?
11: Pokój, bo ten pontyfikat jest wielkim wołaniem o pokój i sprawiedliwość. I to właśnie ta tematyka doprowadziła Leona XIV do konfliktu z Donaldem Trumpem, który od kilku tygodni niezmiennie i bardzo ostro krytykuje papieża. Czy to może zaszkodzić Leonowi XIV? Wątpliwe, bo nawet amerykańskie sondaże pokazują, że cieszy się on o wiele większym zaufaniem Amerykanów niż ich własny prezydent. Na tle Trumpa Leon XIV prezentuje się jako spokojny i stabilny mąż stanu i lider moralny.
0: Na termometrach maksymalnie do 15 stopni Celsjusza, a temperatura wzrośnie jeszcze ewentualnie o 1 stopień. Jeśli chodzi o ciśnienie, tutaj bez zmian w okolicach 1000 hektopaskali. Na szczęście mamy słaby wiatr, bo przy tym deszczu i raczej chłodnej aurze nie byłoby to przyjemne. Na szczęście nie wieje mocno, no i będą się pojawiać gdzieniegdzie między tymi chmurami deszczowymi gdzieś małe przejaśnienia. Takie są zapowiedzi synoptyków na godziny popołudniowe, 15-16, bo później znowu wróci do nas deszcz. Do godziny 14 będę miał dla Was zaproszenie na piknik rodzinny w Parku Czartoryskich oraz przypomnę o poniedziałkowej kolejnej akcji krwiodawstwa w Puławach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Radio Impuls.

0: Zapraszam na piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Filip Heiser to jest człowiek, który nigdy się nie nudzi i zawsze u niego coś się dzieje. Nawet kiedy chce elegancko podpisać książkę, którą wydał pod tytułem Szczęście na kreskę i spotkać się z fanami, zawsze musi mu się coś przydarzyć. Tym razem przydarzyła mu się teściowa, nie doszła, bo jeszcze nic nie wiadomo, ale na pewno jest to i była i jest, bo była na spotkaniu, jest matką 19-letniej Bianki, partnerki Filipa. Okazuje się, że matka przejęła w pewnym momencie mikrofon i zaczęła wypytywać Filipa o różne rzeczy. Między innymi zapytała go, jak wyobraża sobie ten związek i czemu miał nakłaniać dziewczynę po zaledwie kilku tygodniach znajomości do zamieszkania razem bez wiedzy rodziców, a także dlaczego utrudnia jej kontakty z rodziną. Zrobiło się bardzo niezręcznie. Prowadząca spotkanie Małgorzata Okme próbowała ratować sytuację i poprosiła, by prywatne sprawy załatwiać po spotkaniu. No cóż, tak to już jest, gdy dorosły mężczyzna spotyka się z nastolatką, choć oczywiście mam nadzieję, że wszystkie sprawy zostaną elegancko wyjaśnione.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Po reklamie.
0: Dzisiaj na pewno przyda się nasz zestaw deszczowy, kalosze, jakaś kurtka z kapturem, no i oczywiście parasol. Na szczęście nie będzie wiało i nie wieje silnie, więc tylko ten deszcz, który będzie nam towarzyszył do końca naszego spotkania i do końca popołudnia, a może i dłużej, ale o tym później. No i na barometrach tak średnio bym powiedział, bo w okolicach 1000 hektopaskali.
13: Słuchasz Radia Impuls.

W wielu miejscach potrzebowaliśmy tego deszczu i potrzebujemy, więc dobrze, że pada. No ale z drugiej strony, jeśli będę teraz Was zapraszał na piknik rodzinny w niedzielę, to wypadałoby, żeby choćby w niedzielę była ładna pogoda. No i na to liczmy, bowiem przed nami piknik rodzinny z Fundacją Damy Radę i Fundacją W Dobrych Łapkach. Wszystko odbędzie się w niedzielę od 15 do 19 w Parku Czartoryskich w Puławach. Jeśli macie chwilę czasu, grupkę znajomych albo rodzinnie, możecie sobie popiknikować, zabrać ze sobą coś na przekąszenie, a może i coś na miejscu się uda zjeść. Tak przynajmniej zapewniają organizatorzy. Oprócz stoisk gastronomicznych będzie muzyka na żywo, dmuchańce, konkursy z nagrodami, no i oczywiście wiele, wiele innych atrakcji. Zresztą już ten piknik się odbywał w poprzednim roku, chociażby pamiętamy, jak to wszystko wyglądało. Będą też i zwierzaki, więc zapraszam, jeśli macie wolne popołudnie w niedzielę, do Parku Czartoryskich w Puławach na piknik. Ojej, chyba zapomniałem dodać, że to wszystko dla Was za wsparcie dla potrzebujących dzieci oraz zwierząt. Muzyka wybrana dla siebie. Radio Imp.

0: Rozpoczyna się sezon wakacyjny? Jeszcze nie, ale jesteśmy już blisko, no i wówczas nie będzie brakowało niestety różnego rodzaju potrzeb związanych z krwią. Dlatego tym bardziej i tym intensywniej będziemy informować o różnego rodzaju akcjach i taka też niebawem pojawi się w Puławach, a dokładnie w poniedziałek to kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Rejestracja będzie prowadzona od 8:30 do godziny 13:00 w mobilnym ambulansie na placu Chopina. Ta akcja jest jedną z wielu, jakie będą się odbywały. Krew mogą oddać, przypomnę, osoby zdrowe spełniające podstawowe wymagania dla dawców krwi. Warto też pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości oraz wcześniejszym nawodnieniu organizmu i lekkim posiłku przed wizytą w ambulansie. Od 8:30 do 13:00 na placu Chopina w poniedziałek oddajemy krew.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Yeah.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Konstantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat, zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2/4.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: coraz bliżej, weekend coraz bliżej, jeszcze chwil kilka dla niektórych, jeśli na przykład kończą pracę o 15, a ci, którzy kończą pracę o 17, z przyjemnością poczekają razem z wami, tymi, którzy też na przykład kończą pracę o 17, czyli ja będę z wami czekał, a czekając możemy na przykład posłuchać wiadomości. Zbliża się godzina 14, wówczas zapraszam za kilka minut na najświeższe wieści z regionu oraz kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Jest 8 maja, mamy piątek i godzinę 14. Zapraszam w Radiu Impuls na najnowsze wiadomości.
5: Przed mieszkańcami naszego regionu kilka naprawdę chłodnych nocy, które mogą przynieść przymrozki przy gruncie. Już od niedzieli temperatura w wielu miejscach regionu może spadać w okolice zera, a miejscami nawet poniżej, szczególnie na otwartych terenach i w obniżeniach. Najbardziej trzeba uważać w środę, wtedy przymrozki mogą objąć niemal cały region. Lokalnie przy gruncie może być nawet około minus 3, minus 4 stopnie, a punktowo jeszcze zimniej. To już warunki, które mogą dać się we znaki sadom, warzywom i młodym roślinom. W czwartek ma być już spokojniej i cieplej, ale do tego czasu warto mieć pogodę na oku, bo najbliższe poranki mogą zaskoczyć chłodem bardziej niż się dziś wydaje. Puławy mają nowego honorowego obywatela miasta. Tytuł otrzymał Jerzy Witaszek, wieloletni trener i działacz sportowy, od lat związany przede wszystkim z puławską piłką ręczną. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Jerzy Witaszek przez lata angażował się w rozwój sportu w Puławach, wychowując kolejne pokolenia zawodników i wspierając lokalne środowisko sportowe. W uzasadnieniu podkreślano jego ogromny wkład w promocję Puław oraz działalność na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności. Z okazji obchodzonego dziś dnia bibliotekarza i bibliotek przypominamy, jak współcześnie wygląda praca w tych miejscach i co przyciąga do nich czytelników w różnym wieku. Jak się okazuje, osoby pracujące z książkami każdego dnia szukają sposobów, by być bliżej odbiorców.
6: Wszystko to, co robimy, robimy z myślą o nich i tak sobie też właśnie myślę, że w ogóle my, bibliotekarze, uważam, że pracujemy z pasją, z zaangażowaniem. I dzięki takim pozytywnym komunikatom zwrotnym odnośnie naszych działań też chcemy dalej się rozwijać, chcemy wymyślać nowe rzeczy, nowe działania. No i bardzo też dziękujemy naszym czytelnikom za to, bo są na pewno dla nas też inspiracją.
5: Mówiła Dominika Siatecka, bibliotekarka Puławskiej Mediateki. Tymczasem przed szczypiornistkami PGEMK SL Volt Lublin bardzo ważny weekend, który może jeszcze się dla nich wydłużyć. Już jutro lublinianki zagrają w turnieju Final Four Pucharu Polski, a w półfinale zmierzą się z odwiecznym rywalem KGHM Zagłębiem Lubin. Stawka jest wysoka, bo zwycięstwo oznacza grę o trofeum już dzień później. O szczegółach mówi trener Paweł Tetelewski.
7: Dla zespołu z Lublina każdy mecz jest ważny i wiadoma rzecz, że Puchar Polski to kolejne wyzwanie przed nami. Też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że na pewno gdzieś tam w tym pucharze dużo więcej zawodniczek nie będzie i granie mecz po meczu też na pewno będzie dla nas ciężka sprawa. Natomiast no cóż, nie mamy wpływu na kwestie losowania. Trafiliśmy na Lubincza, wszystkie szable na pokład i do boju w tym pierwszym meczu i jeśli się uda, to wtedy będziemy robić wszystko, żeby też być przygotowany na finał bez względu na to, z kim zagramy. Ale tak jak wszyscy wiedzą, czy to Mistrzostwo Polski, czy Puchar Polski, no to wiadomo, że to są dla nas ważne mecze i zdobycie i mistrzostwa i pucharu, no to są cele tego klubu.
5: Przypomnijmy, że półfinał rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30 w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu. Tyle z regionu, teraz wiadomości z kraju i ze świata. 67-latek, który wczoraj w obecności dzieci zastrzelił swoją partnerkę w podwarszawskim Raszynie, a po ucieczce popełnił samobójstwo, był w przeszłości skazany za znęcanie się nad najbliższymi. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kiedy mężczyzna usłyszał wyrok?
8: Sąd skazał go za znęcanie się nad rodziną w listopadzie 2024 roku. Orzekł wobec niego karę w zawieszeniu. Był też sądzony za uchylanie się od alimentów, jednak tę sprawę sąd warunkowo umorzył. Wobec 67-latka była też w przeszłości stosowana procedura niebieskiej karty. W związku ze skazaniem mężczyźnie cofnięto pozwolenie na broń. Samą broń zdeponowano w jednostce policji. Okazuje się więc, że tę użytą wczoraj w Raszynie posiadał nielegalnie. A przypomnę, wczoraj mężczyzna, emerytowany cywilny pilot, przyjechał do domu, w którym mieszkała jego partnerka z dwojgiem dzieci. Nakazał dzieciom wyjść z pokoju i oddał strzał. Potem uciekł. Po kilku godzinach poszukiwań policjanci natrafili na jego ciało na cmentarzu w Prażmowie.
5: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Tak na pytanie odpowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez wspomniany zabieg na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Michał Dobrołowicz.
9: Dyrekcja szpitala może ukarać finansowo osoby, które doprowadziły do tych nieprawidłowości. Tak odpowiada Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą. Pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
9: Rozmawiałem przed chwilą właśnie z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie. Dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek z prośbą o zmniejszenie kary dla lecznicy. W przyszłym tygodniu Kolegium Koalicji Obywatelskiej będzie decydować o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Lenca.
5: Kierowca transportu gotówki wzięty jako zakładnik w oddziale banku w Zicing na zachodzie Niemiec. Prawdopodobnie jest kilku napastników. Ceny paliw w dół w weekend za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 6 groszy mniej niż dziś. A za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. A to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek.
0: Praktycznie całe popołudnie będzie nam towarzyszył deszcz, ale właśnie teraz w niektórych miejscach mogą pojawić się przejaśnienia, ale te przejaśnienia, mówmy się, to nie będą jakieś wielkie promienie słoneczne i będziemy mogli się znów cieszyć taką naturalną witaminą D, tylko po prostu może przestać na chwilę padać. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, na termometrach obecnie 15-16 stopni Celsjusza i już więcej dzisiaj nie zobaczymy, no i na szczęście wieje słaby wiatr. Do godziny 15 na naszej antenie będzie trochę romantycznie i artystycznie, bowiem na pewno będę zapraszał Was na kiermasz kwiatów do Końskowoli oraz na wernisaż malarstwa Janusza Oskara Knorowskiego w Mediatece. A do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: Na świecie, tak jak i w Polsce, nie brakuje takich miejsc, gdzie jakoś tak się coś tam wyludniło. No i tutaj po naszej stronie wschodniej nie brakuje również takich miasteczek i wiosek, w których coraz mniej mieszkańców, ale tak też jest i w innych krajach, na przykład w Szwajcarii. Gdybyście chcieli się przeprowadzić, to jest kilka wolnych domów w takiej małej mieścince, która nazywa się Corippo. To jedna z najmniejszych wiosek w tym kraju, to w zasadzie kompleks opuszczonych kamiennych domów. Kiedyś mieszkało tam ponad 300 osób, a teraz został, i uwaga, tu będę mógł się pochwalić znajomością tego, jak mówi się na przykład inaczej, na 12. Zostało tylko tuzin mieszkańców, a tak zupełnie na poważnie, no tak, 12, tylko 12, więc sporo jest chałupek do przejęcia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: a sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz pomysłów na ogród, balkon albo wiosenne zmiany? 10 maja koniecznie odwiedź Końską Wolę. Zapraszamy na kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych 2026. Od 8 do 16 na placu wystawowym LODR. Bogaty wybór roślin, sprawdzeni wystawcy i wszystko, czego potrzeba na nowy sezon. Do tego regionalne smaki od kół gospodyń wiejskich oraz konkursy dla dzieci. Na miejscu dostępna będzie także możliwość złożenia e-wniosku. Szybko i wygodnie. Końską Wola, ulica Pożowska, 10 maja. Warto tu być.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Jeśli czekaliście na najcieplejszy moment tego dnia, no to właśnie teraz go mamy. Do 16 stopni Celsjusza na termometrach już cieplej nie będzie. Cały czas możliwe w wielu miejscach opady deszczu przelotne, bo w niektórych będą się pojawiały przejaśnienia do zachmurzenia umiarkowanego. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali i wiatr na szczęście ten dzisiaj wieje słabo i wiać będzie do końca dnia też słabo.
8: Słuchasz Radia Impuls.

Dla tych, którzy szykują na wiosnę piękne balkony i piękne ogrody, to już ostatni dzwonek do tego, żeby coś zasadzić, żeby potem ładnie wyrosło. Choć oczywiście ci, którzy znają się na tym lepiej, wiedzą, że odpowiednie miesiące służą odpowiednim roślinom do tego, żeby je obudzić do życia. No ale jest ku temu okazja, żeby jeszcze coś tam podreperować sobie na balkonie czy w ogródku za sprawą wiosennego kiermaszu kwiatów i roślin ozdobnych, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Końskowoli na placu wystawowym Lodr, właśnie w tym miejscu, w tej miejscowości. Zapraszam serdecznie od godziny 8 do godziny 16. Tam będą czekały na Was kwiaty rabatowe i balkonowe, zioła, rośliny bylinowe i ozdobne, krzewy i drzewka ozdobne, sadzonki warzyw i wszystko to, co potrzebne jest do ogrodu lub na balkon. Tam spotkacie również pasjonatów ogrodnictwa i może znajdziecie inspirację na ten nowy sezon. Zapraszam, Końskowola, niedziela, na kiermasz wiosenny kwiatów i roślin ozdobnych od 8 do godziny 16 na placu wystawowym Lodr w Końskowoli. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: miłośnicy roślin muszą czekać na początek sezonu, a miłośnicy sztuki mają cały czas możliwość podziwiania pięknych rzeczy, wśród nich na przykład malarstwa. I to właśnie dzisiaj zapraszam Was na wernisaż malarstwa Janusza Oskara Knorowskiego, który odbędzie się w Puławskiej Mediatece o godzinie 17. Dodamy tylko, a raczej ja dodam, że Janusz Oskar Knorowski to profesor sztuk plastycznych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 91 i 98 stypendysta ministra kultury i sztuki i od powstania w 2005 roku Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych prowadzi pracownię malarstwa i kolorów w przestrzeni multimedialnej dla studentów. No i jeszcze mógłbym długo tak opowiadać o panu Januszu, ale najważniejsze są obrazy. A tutaj, jak sam mówi i pisze, maluje naturę jakby bez emocji. Myślę, że tych emocji nie zabraknie. Zapraszam na wernisaż dzisiaj malarstwa Janusza Oskara Knorowskiego na 17 do Mediateki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak nie pewno.
1: No i powoli zamykamy kolejną godzinę naszego popołudnia. Tak, za chwilę będzie 15, wymarzona godzina przez niektórych, szczególnie tych, którzy kończą o tej godzinie pracę. A my o 15, jak zawsze w Radiu Impuls, zapraszamy na najnowsze wiadomości.
2: Reklama.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 15, słuchacie Radia Impuls na 97 i 2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
5: Pożar w Puszczy Solskiej został już opanowany, jednak strażacy nadal prowadzą działania dogaszające. W akcji brało udział ponad 1000 osób. Na miejscu pracowali również druhowie z naszego regionu, m.in. z powiatów puławskiego, ryckiego i opolskiego. Jak przekazują służby, sytuacja jest już stabilna, choć w rejonach torfowisk wciąż pojawiają się pojedyncze zarzewia ognia. Z tego powodu teren pozostaje pod stałym nadzorem. Najważniejsze było zatrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru oraz ochrona okolicznych zabudowań. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Z tej okazji w centrum Lublina przygotowano wydarzenie promujące działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Na Placu Litewskim będzie można zobaczyć pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz porozmawiać z wolontariuszami PCK. Organizatorzy przygotowali także stoisko informacyjne dla osób zainteresowanych działalnością humanitarną i wolontariatem. Akcja ma przypomnieć mieszkańcom, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Wydarzenie potrwa dziś od godziny 16 do 18. Rodzinny piknik i mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. Takie wydarzenie już 10 maja odbędzie się w Puławach. W Parku Czartoryskich przygotowano aktywności dla dzieci i dorosłych. O szczegółach mówi Marlena Wrótna z Fundacji Damy Radę.
6: Piknik odbędzie się 10 maja od godziny 15 w Parku Czartoryskich w Puławach. Ten plac między fosą a ochroną. W trakcie pikniku można wesprzeć obie fundacje, będą różne stoiska, oczywiście na każdym stoisku będą stały puszki na wsparcie fundacji, będą też stoiska naszych partnerów, sponsorów w pikniku.
5: Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tymczasem nowa wystawa w Muzeum Czartoryskich w Puławach przenosi odwiedzających w świat dawnej mody i elegancji. Ekspozycja pod nazwą Sublime prezentuje rekonstrukcję historycznych strojów oraz detale ubiorów inspirowanych minionymi epokami. O wystawie mówi Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt Muzeum Czartoryskich w Puławach.
7: Te suknie, które prezentowane są na wystawie, są to suknie rekonstrukcyjne, wykonane w atelier Nomina Rosy. I wystawa przygotowana jest przez panią kurator dr Marię Molendę, właśnie z Fundacji Nomina Rosy. Przepiękne suknie w różnych stylach, prezentujące tak naprawdę epoki od baroku po początek XX wieku. Tu przed nami mamy taką suknię typowo angielską, Robe à la Française, z przepięknym dopasowanym stanikiem, głęboko wyciętym dekoltem i takim zakrywającym dekolt fichu, czyli chustą, którą nakrywano właśnie tenże dekolt.
5: Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. kreacje nawiązujące do ubiorów rodu Czartoryskich. Wystawa została rozmieszczona w kilku salach pałacu i obejmuje 10 wyjątkowych rekonstrukcji historycznych sukni. Tyle z lokalnych wydarzeń. Za chwilę sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Podpisanie umowy w kancelarii premiera śledził Michał Krasoń.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Jak przebiegała ta uroczystość?
9: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju.
10: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. Będzie
0: bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
9: Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
8: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policjanci ze Słupska w Pomorskim szukają kierowcy, który wczoraj wieczorem potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Na linii Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tego doszło?
10: Według wstępnych ustaleń 9-latek miał wybiec za zaparkowanego auta wprost na drogę.
11: W wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
10: Mówił mi Amadeusz Galus, oficer prasowy policji w Słupsku. Zabezpieczony został monitoring, a policjanci próbują ustalić, dlaczego kierowca się nie zatrzymał. I tu apel do osób, które były wczoraj wieczorem w okolicy ulic Banacha i Wazów, albo mają nagrania z wideorejestratorów o kontakt ze słupską komendą.
8: Ponad 2 godziny i 40 minut spędziła na korcie Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Polka po sporych problemach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set wygrany dość łatwo 6-1, w drugim porażka w tiebreaku 6-7. Trzecia partia ponownie wyrównana, ale wygrana przez Świątek 6-3.
1: Na niebie zachmurzenie umiarkowane do dużego, w niektórych miejscach nadal będzie padał deszcz, w innych pojawią się małe przejaśnienia. Na barometrach 1000 hektopaskali, temperatura od 15 do 16 stopni Celsjusza. Do godziny 16 w Radiu Impuls zaproszę Was na spotkanie autorskie z Bożeną Małek w Kazimierzu w ramach Tygodnia Bibliotek, a także przypomnę Wam o występie kabaretu Smali już w ten weekend w Puławach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Gdzie jak gdzie, ale na lotnisku to o bezpieczeństwo dbają i to naprawdę solidnie, choć oczywiście zdarzają się różne dziwne przypadki, tak jak na przykład ten. Na lotnisku Heathrow doszło do takiego nietypowego incydentu z udziałem samolotu Boeing 787. Podczas przygotowań do lotu do Chicago pod kadłub maszyny podstawiono schody serwisowe, żeby umożliwić dostęp do luku technicznego. Nic z tym dziwnego, tak? Normalna procedura. Ale gdy rozpoczęto tankowanie, ta zwiększająca się masa samolotu spowodowała jego obniżenie, przez co kadłub oparł się na schodach, które zaklinowały się pod spodem. No i pewnie jak się domyślacie, zrobiło się z tego wielkie zamieszanie. Zdarzenie doprowadziło do odwołania rejsu, a pasażerowie zostali odesłani z powrotem do terminala. Samolot musiał zostać wyłączony z eksploatacji, aby umożliwić bezpieczne usunięcie sprzętu, no i oczywiście później ocenę ewentualnych uszkodzeń. I tak jedne małe schodki pewnie drogo kosztowały tych, którzy je zostawili, a na pewno lotnisko i same linie lotnicze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Po reklamie.
0: Dzisiaj na pewno oprócz kaloszy, czegoś z kapturem i parasolki przyda się też coś cieplejszego, bo temperatura niestety nas nie rozpieszcza. Na termometrach w okolicach 15 stopni Celsjusza, na barometrach 1000 hektopaskali i uwaga, synoptycy twierdzą, że mamy korzystny biometr. No rzeczywiście jest rzeźko, trochę tam sobie kropi, pada tu i ówdzie i padać jeszcze będzie. A jak długo i co będzie działo się jutro, o tym już za godzinę w naszej wydłużonej prognozie, na którą już teraz też zapraszam.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wydarzenie dla miłośników literatury. Zapraszam Was na spotkanie literackie z Bożeną Małek już jutro o godzinie 12 do Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Lubelskiej 32. Ja tylko powiem, że Bożena Małek to absolwentka studium pielęgniarstwa psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkoły trenerów komunikacji opartej na empatii. Bożena od ponad 3 dekad wspiera innych w rozwoju, realizując też przy tym swoje pasje, jest taką niestrudzoną tropicielką pozdrowień ze wszechświata, jak sama mówi o sobie. Bywa poetką i dokumentalistką, więc myślę, że warto przyjść i porozmawiać na tym spotkaniu z panią Bożeną. Południe literackie z Bożeną Małek już jutro o godzinie 12 w Bibliotece Publicznej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Lubelskiej 32. Wstęp oczywiście wolny.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Fani kabaretu Smile pewnie już od dawna wiedzą o występie ich w Puławach, ale są też pewnie tacy, którzy na przykład mają wolne popołudnie w niedzielę i jeszcze nie są zdecydowani, więc proszę bardzo, dwa razy będzie można, a raczej do wyboru będziecie mieli dwa występy w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika kabaretu Smile o 16 i o 19 w najbliższą niedzielę. Cóż można powiedzieć o kabarecie Smile? Oprócz tego, że to nasi ziomale z Lublina, to jeszcze do tego bardzo, bardzo weseli. Nie powiem, że śmieszni, ale zabawni. Natomiast ci, którzy już raz chociaż byli na ich występie na żywo, wiedzą, jak to można się śmiać aż do bólu brzucha, bo to zupełnie inna historia, gdy jesteśmy na miejscu, a inna, gdy oglądamy to w telewizji lub w internecie. Zatem, jeśli macie ochotę, zapraszam do Dom Chemika, niedziela 16 lub 19, kabaret Smile dla Was.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Constantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat, zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2 przez 4.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest popołudnie w Radiu Impuls na 97 i 2 FM. Powoli zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny. Jeszcze krótki blok reklamowy i punktualnie o 16 zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: W Radiu Impuls minęła godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
8: W Lubartowie trwają prace nad nową koncepcją rewitalizacji centrum miasta. Wstępny projekt zakłada stworzenie bardziej zielonej, nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni do spotkań oraz odpoczynku mieszkańców. Zmiany mają uporządkować rynek i nadać mu nowe funkcje. Na rynku pierwszym dominować ma pasaż handlowy, a jego centralnym punktem będzie fontanna posadzkowa. Z kolei rynek drugi ma być powiązany z działalnością Centrum Kultury. Pojawi się tam m.in. trybuna dla widzów i przestrzeń pod wystawy. Plac Piłsudskiego z kolei ma zostać przeznaczony pod strefę food trucków. Mieszkańcy mogą już teraz ocenić propozycje w internetowej ankiecie dostępnej na stronie Urzędu Miasta. Tymczasem prawie 2 miliony złotych trafi do powiatu zwoleńskiego na rozwój szkolnictwa zawodowego. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego starosta Andrzej Skorek odebrał symboliczny czek na wsparcie dla Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Dzięki tym środkom szkoła zyska nowoczesny sprzęt i pracownie, a uczniowie dostęp do nowych programów szkoleń i staży. Projekt obejmie także kursy dla nauczycieli i będzie realizowany do 2029 roku. Jego celem jest lepsze przygotowanie młodzieży do pracy w nowoczesnych branżach, m.in. w obszarze zielonej gospodarki i przemysłu. W niedzielę plac wystawowy przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zamieni się w prawdziwy ogród pełen inspiracji. Odbędzie się tam kiermasz roślin skierowany do miłośników ogrodnictwa. Na odwiedzających czekać będą kwiaty, krzewy, zioła, iglaki i sadzonki warzyw, a także konkursy na najpiękniejszą roślinę i najlepsze stoisko. Nie zabraknie też lokalnych smaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. To dobra okazja, by znaleźć roślinne inspiracje na nowy sezon i spotkać innych pasjonatów zieleni. Kiermasz potrwa w niedzielę od godziny 8 do 16. A na koniec, z okazji obchodzonego dziś Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zaglądamy do miejsc, które od lat zmieniają się razem z czytelnikami. Współczesne biblioteki to już nie tylko półki z książkami, ale też przestrzeń spotkań, wydarzeń i nowych technologii. O tym, jak to wygląda w Puławach, opowiada bibliotekarka Biblioteki Miejskiej Ewa Łaszcz.
9: Ja, robiąc ukłon w stronę czytelnika, założyłam tu swoją apteczkę. Aptekę, może śmiesznie brzmi, ale chodzi o to, że czasami przychodzą tu czytelnicy i mówią, że na przykład nie wiedzą, na co mają ochotę. ochotę, albo na przykład, że mają kiepski dzień i właściwie to nie wiedzą, co chcieliby przeczytać, ale coś by chcieli. No i mamy aptekę, tak? Czyli coś do śmiechu, coś, żeby się można było bać. Coś tylko dla dorosłych. Coś, jeżeli ktoś chce się rozwijać, poznawać nowe rzeczy, inspirować się. Także dla każdego coś dobrego i wtedy można podejść do półki i wybrać po prostu coś, na co ma się ochotę.
8: Więcej o pracy biblioteki zza kulis opowiemy także w audycji Co w regionie. Już w tę niedzielę od 8 do 13. A tymczasem to tyle z lokalnych wiadomości. Przed nami wieści z kraju i ze świata.
10: Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany w ramach wielkiej policyjnej akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską. W ramach operacji w ręce policji w całym kraju wpadły 123 osoby. 47 z nich trafiło do aresztu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzany były asystent polityka?
11: Usłyszał zarzuty z przepisu kodeksu karnego mówiącego m.in. o produkowaniu, posiadaniu lub rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Z informacji, które uzyskałem, wynika też, że podczas przeszukania informował policjantów o tym, że zna wpływowych ludzi. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, a także poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych. Śledczy zaznaczają, że wciąż analizują zawartość nośników danych zabezpieczonych u tego mężczyzny.
10: A co na to poseł Horała?
11: Jak powiedział, ode mnie dowiedział się o policyjnej akcji wobec swego byłego współpracownika, zastrzegł, że od dawna się z nim nie kontaktował.
12: Generalnie jakoś tam luźno się znamy, no więc mówię, gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy, tak na zasadzie, co tam słychać, nie?
11: Zastrzegł też, że teraz nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.
10: Są nowe ustalenia prokuratury dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Wiadomo już dokładnie, o której doszło do zderzenia z samochodem. Ustalono też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Marcin Buczek.
13: Rozmowa prowadzona była przez kilka minut. Nagle, dokładnie o 13:14 się urywa i to wtedy, według śledczych, doszło właśnie do wypadku. Ale co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał wtedy ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Ustalono również osobę, która rozmawiała wtedy z posłem przez telefon. Rozmowa urywa się nagle w chwili wypadku. Ta osoba została już przesłuchana.
10: We wtorek sąd w Sosnowcu ma zająć się sprawą wniosku prokuratury, która domaga się bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Prokuratura czeka także na wyniki badań krwi kierowcy. Pożar w gdańskim porcie. Na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów według wstępnych informacji zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowane na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi. Pożar już się nie rozprzestrzenia.
0: I powolutku zaczyna nam ta temperatura spadać. Nie są to jakieś oszałamiające spadki, żeby od razu ubierać zimową kurtkę, ale na termometrach 14-15 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, a w niektórych miejscach duże i tam może padać sobie jeszcze deszcz. Ten deszcz będzie nam towarzyszył niestety dość długo, ale z drugiej strony dobrze, jak już wspomniałem, z punktu widzenia chociażby rolników, czy strażaków, albo leśników. Na barometrach 1000 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Przed nami ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania, a w niej m.in. o Dniu Kolorów, który odbędzie się dzisiaj wieczorem w Puławach, a także o targach kolekcjonerskich na Łęczowie. Do 17:00 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls.
14: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Mamy początek XXI wieku i na przełomie wieku XX i XXI żyjemy konsumpcyjnie. Krótko mówiąc, dużo wydajemy, dużo chcemy mieć ładnie opakowane, a później jest problem ze śmieciami. No i tak jakoś o tym do końca nie myślimy. Oczywiście zaczęliśmy segregować i tu i tam, ale jednak te śmiecie gdzieś się gromadzą i coś trzeba z nimi robić. No i są tacy, którzy potrafią to eksportować gdzieś ze swojego kraju do innego miejsca, ale też niestety na naszej kochanej ziemi. Taka najnowsza analiza danych handlowych pokazuje, jak duża jest skala eksportu takich odpadów plastikowych z Europy. No i z analizy przeprowadzonej przez specjalne do tego organizacje wynika, że w 2025 roku Niemcy były największym eksporterem odpadów plastikowych na świecie. Kraj ten wysłał za granicę ponad 810 tysięcy ton tworzyw sztucznych. Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania, która wyeksportowała ponad 675 tysięcy ton odpadów. Był to najwyższy poziom od 8 lat, odpowiadający objętości około 127 tysięcy kontenerów transportowych. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama. Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na Ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: O reklamie.
0: Panie i panowie, to jedna z ważniejszych chwil naszego piątkowego popołudnia. Czas na naszą wydłużoną prognozę pogody. No, piątek deszczowy i tak też będzie do końca dnia, z temperaturami lekko powyżej 10 stopni Celsjusza, ale kiedy przyjdzie wieczór i noc, tutaj opady powinny ustać. I temperatura zatrzyma się w okolicach 10 stopni Celsjusza. Jutrzejszy poranek z przejaśnieniami, ale także z deszczem, niestety. Na szczęście wiatr nie będzie zbyt silny, a ciśnienie delikatnie wzrośnie. Natomiast jeśli chodzi o późniejszy czas, czyli o popołudnie sobotnie, tu już zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, z temperaturą do 16 stopni Celsjusza. Niestety późnym popołudniem znowu wrócą do nas opady, a więc taka przeplatanka.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli choć raz byliście na takim wydarzeniu jak Dzień Kolorów, no to nie muszę wam mówić, jak to będzie wyglądało, ale ważne, żeby nie padało. Jeśli jednak nie byliście, no to dzisiaj o godzinie 18 zapraszam na ten Dzień Kolorów do Mariny w Puławach, a w programie wspólne wyrzuty kolorów co pół godziny, muzyka, no i oczywiście fajny, luźny klimat. Będzie też dobra zabawa i dla dzieci, i dla dorosłych, jak mówią organizatorzy, dmuchańce, zabawy i konkursy, kolorowe zdjęcia na pamiątkę, no i coś słodkiego na miejscu. Tu nie liczy się nic więcej, tylko dobra zabawa, mówią organizatorzy. Wstęp oczywiście bezpłatny. Zatem jeżeli chcecie poszaleć, troszkę się ubrudzić, a raczej ukolorowić, to zapraszam o 18 do Mariny.
1: Radio Impuls.

0: Kolekcjonerzy wszystkich rodzajów, łączcie się, a na pewno możecie się połączyć już w najbliższą niedzielę w Nałęczowie przy Ośrodku Kultury, bo tam też odbędą się targi kolekcjonerskie. Co można na takich targach znaleźć? Wszystko to, co ważne dla tych, którzy uwielbiają kopać i szukać skarbów. Będzie można na pewno znaleźć i stare przedmioty użytkowe, i jakieś kolekcjonerskie rzeczy. Kto wie, co i kto przyniesie i co będzie można kupić albo wymienić. Zapraszam od godziny 8 rano. Te targi będą na Was czekały już w Nałęczowie i potrwają do 16, także no cóż, z jednej strony warto się zerwać z samego rana, bo może najlepsze kąski będą wtedy, a z drugiej strony nie ma się co spieszyć, jeśli chcecie sobie pozwiedzać i popatrzeć, no to zdążycie po śniadaniu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Yeah.

0: Cyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: I choć pogoda nie sprzyja weekendowi na świeżym powietrzu, to i tak się cieszę, że będę miał trochę czasu dla siebie. Choć oczywiście będę za wami tęsknił. To znak, gdy mówię o tym, że zbliżamy się do końca naszego popołudniowego spotkania. Za chwilę będzie godzina 17, wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Cześć.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
4: Na zegarze jest już 17:00, w Radio Impuls sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
5: Zora, Mord i Reja ponownie pomogły funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej wykryć przemyt papierosów w Koroszczynie. Funkcjonariusze podkreślają, że psy służbowe odgrywają ważną rolę podczas kontroli granicznych.
6: Warto pamiętać, że psy służbowe, podobnie jak nowoczesne sprzęty do kontroli, są skuteczną pomocą w walce z przemytem. Ich wrażliwy nos stanowi nieocenioną pomoc w wykrywaniu nie tylko wyrobów tytoniowych, ale też narkotyków, walut czy bursztynu.
5: Tym razem w 4 ciężarówkach znaleziono ponad 1000 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
6: W 2 przypadkach przemycane papierosy funkcjonariusze służby celno-skarbowej przy pomocy psów służbowych wykryli w kabinach pojazdów ciężarowych. Kierowca z Polski próbował w ten sposób nielegalnie wwieźć do naszego kraju 440 paczek papierosów, natomiast kierowca z Białorusi 200 paczek. Obaj chcieli zarobić na sprzedaży nielegalnego towaru. Próby przemytu okazały się jednak nieopłacalne, a kary dosyć dotkliwe. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrzymali przemycany towar, a mężczyźni ukarani zostali mandatami w wysokości odpowiednio 11 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych.
5: Mówił Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Dzień strażaka co prawda już za nami, ale jego gminne obchody w okolicach Kurowa dopiero się odbędą. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie obchodzi jubileusz 90-lecia i będzie świętować w nadchodzącą niedzielę. Po mszy świętej w intencji druhów około godziny 15 na placu przed jednostką rozpocznie się uroczysty ceremoniał pożarniczy. Zebrani wysłuchają historii jednostki i wystąpień zaproszonych gości i będą świadkami wręczenia odznaczeń. To okazja, żeby podziękować strażakom z Kłody za ich służbę i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Dla miłośników aktywnego wypoczynku w Puławach przygotowano kolejną propozycję. W najbliższą niedzielę odbędzie się rajd rowerowy pod hasłem Na dwóch kółkach do Kazimierza. Uczestnicy wyruszą z Puław i pokonają trasę prowadzącą do Kazimierza Dolnego. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny i integracyjny, a jego celem jest promocja aktywności fizycznej oraz turystyki rowerowej w regionie. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych niezależnie od wieku i doświadczenia. Start i meta wydarzenia zaplanowane przy stadionie przy ulicy Hauke-Bosaka. Wspólna jazda rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10. Szczypiornistki PGEMKS Elbląg Lublin czeka w sobotę bardzo ważne spotkanie w turnieju Final Four Pucharu Polski. W półfinale zmierzą się z KGHM Zagłębiem Lubin. Zawodniczki podkreślają, że są dobrze przygotowane i nastawione na walkę o awans do finału, mówią Aleksandra Rosiak i Dominika Więckowska.
7: No na pewno to jest też trofeum, które chcemy zdobyć w tym sezonie i będziemy do tego szły na 100%. Tak naprawdę mamy pierwszy mecz z Zagłębiem, który na pewno nie będzie łatwy. Myślę, że prędzej czy później to się wydarzyło, także jeżeli mamy wygrać, to tak naprawdę wygramy już wcześniej i cieszę się, że po prostu mamy możliwość grać.
8: Myślę, że chcąc sięgnąć po puchar, trzeba by było wygrać i pierwszy i drugi mecz. Być może nie trafiłybyśmy na Zagłębie, bo mogłoby się to różnie potoczyć, gdybyśmy nie grały z nimi pierwszego meczu, ale gramy i tak jak mówię, chcąc wygrać puchar, trzeba wygrać z każdym i to jest, myślę, nasz cel.
5: Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:30 w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu. Tym zamykamy część regionalną i przenosimy się do wiadomości krajowych oraz międzynarodowych.
9: Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. W Puszczy Solskiej od wtorku spłonęło 300 hektarów lasu. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze przez tydzień. 28 pocisków artyleryjskich i granat z czasów II wojny światowej wydobyli z dna jeziora Harzykowskiego w Borach Tucholskich nurkowi minerzy 13 Dywizjonu Trałowców. Teraz saperzy zneutralizują je na poligonie. Mieszkańcy żyjący najbliżej linii brzegowej jeziora mogą wrócić do domów. Kraków szykuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Początek 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, w programie jest Międzynarodowa Gala Seriali.
10: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
11: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
10: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa Gala Seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
9: W bułgarskim Nesebeze rusza 109. edycja Giro d'Italia. Komunikacja między Włochami a Bułgarią to duże logistyczne wyzwanie, mówi nam komentator Eurosportu Adam Probosz.
12: Kolarze przelecą, to nie jest problem. Natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej. I to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają. To już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują.
9: W tym roku w Giro nie startuje niestety żaden zawodnik z Polski.
4: Piątek w Puławach i w całym naszym regionie jest no taki sobie, chociaż przelotne opady deszczu, które gdzieniegdzie się pojawiają, na pewno się przydadzą. Jeśli chodzi o sobotę, to też słabo może pokropić. Jutro to ja bym nie liczył na jakieś dłuższe chwile ze słońcem. Co do termometrów, no to cieplej nie będzie, też w okolicach 13, 14, może 15 stopni. Lepiej będzie w niedzielę, bo wtedy tylko słońce u nas i na termometrach też lepiej, nawet 18 stopni. Ani się człowiek nie zorientował, a już jest piątek. To znaczy to bardzo dobrze, bo możemy zacząć rozgrzewkę tanecznego radia. A tanecznym radiem przecież zaczynamy weekend. Robert Miles na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22. Dobrze, dzisiaj zagramy. Cześć!

pani Samantha Fox w rozgrzewce Tanecznego Radia. Fajnie po tych kilku dniach nieobecności wrócić na swoje ulubione miejsce przed ten mikrofon i z porcją dobrej muzyki na początek weekendu. Będziemy też dzisiaj w świecie sportu, no i sprawdzimy, co tam fajnego na chwilę przed weekendem w świecie muzyki. Na pewno tak bardzo wstępnie zajrzymy na Eurowizję 2026, bo to już w przyszłym tygodniu. Będzie też zegarek w cenie willi z basenem i dobre informacje dla nas z jednego z odpowiedników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polecamy się na popołudnie i wieczór. Selena Gomez muzycznie u nas za chwilę.

0: Reklama.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Constantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat. Zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2/4.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Szukasz pomysłów na ogród, balkon albo wiosenne zmiany? 10 maja koniecznie odwiedź Końską Wolę. Zapraszamy na kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych 2026. Od 8 do 16 na placu wystawowym LODR. Bogaty wybór roślin, sprawdzeni wystawcy i wszystko, czego potrzeba na nowy sezon. Do tego regionalne smaki od kół gospodyń wiejskich oraz konkursy dla dzieci. Na miejscu dostępna będzie także możliwość złożenia e-wniosku. Szybko i wygodnie. Końską Wola, ulica Pożowska, 10 maja. Warto tu być.
0: Po reklamie.

0: Jedna z moich ulubionych piosenek pani Madonny, Into the Groove, i pomyśleć, że w pierwszej wersji albumu Like a Virgin ta piosenka nie zmieściła się na playlistę. Kiedyś czytałem, że krytycy muzyczni dopiero to nagranie nazwali pierwszym dobrym numerem Madonny. No i trudno mi się z nimi nie zgodzić. Teraz miałem mówić o sporcie, nie o muzyce, więc muzykę na moment zostawmy. A co o sporcie? No, że dzisiaj rusza piąta runda PGE Ekstraligi Żużlowej i to już o godzinie 18:00. W Toruniu ciekawe spotkanie z Falubazem Zielona Góra o 20:30. Jeszcze dzisiaj GKM Grudziądz kontra Unia Leszno. Dwa kolejne spotkania w niedzielę. Włókniarz ze Stalą Gorzów, a Motor Lublin z Betardem Spartą Wrocław. Będzie co oglądać, chyba że pogoda będzie chciała zaistnieć i sprawić, żeby to o niej mówiono, a nie o widowisku na torze. Ale oby tak jednak nie było. Kolejny weekend z żużlowymi emocjami przed nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Po reklamie.

0: Vanessa Morosi w rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 może trochę o Eurowizji, bo naukowcy prześledzili, o czym najczęściej śpiewają artyści na tym festiwalu. Będzie trochę sportu i dużo dobrej muzyki. Polecamy się i po 18.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
8: Nie do oszacowania są straty w przyrodzie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej, mówią leśnicy.
9: Ogień strawił około 300 hektarów lasu, między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno.
10: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam, czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma, drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
8: Opisuje Mariusz Kiczyński,
9: wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Specjalny samolot z premierem Słowacji jest w drodze do Moskwy. Robert Fico ma się w stolicy Rosji spotkać z Władimirem Putinem.
9: Szef słowackiego rządu zamierza wziąć udział w jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem.
8: Nie dość przypominania w Polsce, że początkowo stalinowska Rosja była bliskim sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.
9: Ponadto jutrzejsze święto w Moskwie będzie się odbywało w cieniu trwającej agresji wobec Ukrainy.
8: Jutro minie 1544 doba pełnoskalowej inwazji Rosjan na swoich zachodnich sąsiadów.
9: Masz ochotę zapalić?
8: Lepiej pobiegaj.
11: Naukowcy z Uniwersytetu w Adelaide przekonują, że aktywność fizyczna jest skutecznym wsparciem przy rzucaniu palenia.
9: Z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jeśliński. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
8: Albo inaczej, co można sobie wybiegać?
11: Analiza 59 badań kontrolnych z udziałem 9000 osób pokazała, że zaangażowanie w ćwiczenia zwiększa szansę utrzymania się z dala od papierosa o 15%, a w przypadku wciąż palących zmniejsza liczbę średnio wypalanych dziennie papierosów o ponad 2. Może się wydawać, że to niewiele, ale w skali problemu społecznego, jakim wciąż palenie pozostaje, to istotna różnica.
9: Można ćwiczyć zamiast?
11: Wydaje się, że tak. Już jeden trening, zwłaszcza o wyższej intensywności, powodował wyraźne zmniejszenie chęci sięgnięcia po papierosa, a efekt utrzymywał się nawet pół godziny po zakończeniu tej aktywności. To szczególnie ważne w momentach kryzysowych, kiedy ryzyko powrotu do palenia jest największe. Ćwiczenia mogą być sposobem radzenia sobie z takimi nagłymi, silnymi pokusami.
0: Ten weekend w pogodzie w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie będzie w połowie dobry i w połowie trochę gorszy. No jutro właśnie ten gorszy dzień, bo dużo chmur nad regionem, może słabo popadać na termometrach 13-14 stopni. W niedzielę tylko słońce, w niedzielę padać nie będzie i stopni 18 maksymalnie. Maja. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To ja gorąco pozdrawiam panie i panów w szoferkach, czy to w autobusie, czy w ciężarówce, czy po prostu w samochodzie. Szerokości, no i zawsze bezpiecznej pracy i dobrej muzyki w głośnikach. Kuba i Kuba oraz Emo na początek tej godziny. Więcej nas, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie.
1: Radio Impuls.

0: taka ekipa, która siłownie i ćwiczenia cardio miała w robocie i na próbach. Safri Duo, oni to się musieli napracować, żeby wydobyć te wszystkie piękne dźwięki. A o czym pięknie śpiewają panie i panowie na Eurowizji? Z badań naukowców wynika, że najczęściej o bólu. Z pomocą sztucznej inteligencji przesłuchano 1763 piosenki z lat 1956-2024 i z tych badań wyszło, że właśnie motyw bólu ma tutaj pierwszeństwo nad innymi. Krótko mówiąc, jeśli chce się wygrać ten festiwal, to pierwszym krokiem jest śpiewanie albo o nostalgii, albo właśnie o bólu. Coś wesołego i optymistycznego nie jest wskazane. To może na przekór w tym roku będzie inaczej? Eurowizja 2026 w Wiedniu od 12 do 18 maja, czyli krótko mówiąc, w przyszłym tygodniu będziemy trzymać kciuki za Alicję Szemplińską.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Treasure śpiewa Bruno Mars. Pamiętacie o tanecznym radiu? Tuż po 20:00 znowu będzie dużo dobrej muzyki. Mam kilka nowości, premier i nowych wersji numerów, które niedawno nazywaliśmy takimi wiosennymi świeżynkami. Będzie coś od Meduzy, od Davida Getty, od Topika. Sety też się znajdą. No i będzie Eurodisco. Polecamy się po 20:00. To znaczy za moment też się polecamy. Zaśpiewa nam Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku.

Zu śpiewa Shakira. W przyszłym tygodniu poznamy oficjalny hymn piłkarskiego mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Już wiadomo, że piosenkę nagrała Shakira, a nazywa się Die Die. Brzmi tak...

0: tyle tylko mogę zagrać. Wybaczcie mi, cała premierowo w przyszłym tygodniu się pojawi. Krótko mówiąc, historia lubi się powtarzać. Bo przecież Shakira ma już mundialowe doświadczenie. Waka Waka na mundial w RPA w 2010 roku i La La La na imprezę w Brazylii w 2014. Jakby w FIFA słyszeli o zespole Jarzębina, który kiedyś nagrał u nas Koko Koko Eurospoko, to zapewne Shakira musiałaby szukać innej roboty. A tak na marginesie, to mamy pecha do Shakiry. Jak ona nagrywa piosenkę na mundial, to my na tym mundialu nie gramy. To już trzeci taki przypadek.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zobacz prawdziwy włoski design na własne oczy. Firma Optyka Rękas zaprasza 9 maja na wyjątkowy Dzień Włoski. Świętuj z nami powitanie dwóch marek ręcznie robionych włoskich oprawek. Constantino Toffoli i Lesif. Skorzystaj z porad stylistki okularowej Kasi Gubernat. Zrelaksuj się przy włoskiej kawie, słodkościach i muzyce na żywo od Filippo Polino. Zapraszamy 9 maja od 11 do 15. Optyka Rękas, Dęblin, ulica Krzywa 2 przez 4.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Freddie Mercury w programie Po godzinach, czy też bardziej rozgrzewce tanecznego radia. Za chwilę wiadomości o 19, później prognoza pogody, a po 19 muzyk, który ma już swoje lata, mógłby prowadzić swoje gospodarstwo rolne, ale na razie nie wybiera się na muzyczną emeryturę. Dlaczego? O tym po 19. Będzie też jeszcze trochę sportu. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Szykuj się na ale.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Jest już 19. Są Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy razem najnowszych wiadomości.
5: Co najmniej jeden napastnik pozostaje na wolności, zakładnicy zostali uwolnieni.
6: Policja w Zintich na zachodzie Niemiec podała nowe informacje na temat napadu na bank.
5: Po 6 godzinach negocjacji jednostka specjalna siłą weszła do budynku i uwolniła przetrzymywane dwie osoby. Nikt nie ucierpiał.
6: Zakładnicy są przesłuchiwani. Trwa obława na sprawców.
5: Działania służb skupiają się na centrum miasta.
6: Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu.
5: Poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
6: Maciej Berek wyraził opinię, że prezydent tym razem nie ma argumentów przeciwko tej ustawie.
5: Przypomnijmy, że dwie poprzednie ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
6: A przedwczoraj skierował do Sejmu własny projekt rynku kryptoaktywów. Silny i zdecydowany. Inna osobowość niż papieża Franciszka.
5: Tak o Leonie XIV mówią nasi rodacy spotkani przy Watykanie.
6: Dziś mija dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na Ojca Świętego.
7: My jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago. Dlatego mamy większe uczucie do niego. Mamy bliżej do niego. My odczuwamy to troszeczkę tak, jakby to było, tak jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
8: Według mojej oceny, takiej opinii osobistej, zawsze będziemy porównywać każdego następnego do naszego papieża, więc jest to bardzo trudne po prostu.
5: Te głosy zarejestrował w Watykanie Igor Skrzypek.
6: O, ciekawe, ciekawe. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wybiera.
9: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kinowe premiery weekendu.
9: Od dziś Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour, to jest film koncertowy, zrealizowany w technologii 3D i przy użyciu aż 17 kamer. Wyreżyserował go, co ciekawe, James Cameron, twórca m.in. Titanica oraz Avatara. Laureat Oscara zrealizował go w czasie 4 koncertów Billie Eilish z tej tytułowej trasy. On miał gotowy pomysł na film i to było jak spełnienie moich marzeń. To jest poza tym moja ulubiona trasa ze wszystkich tournée do tej pory. Tak mówiła artystka na premierze filmu w Londynie. Od dziś w kinach także Sprawiedliwość owiec, a to jest z kolei opowieść, w której pasterz co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym zwierzętom, zakładając, że one nie są w stanie go w ogóle zrozumieć, a tymczasem owce potrafią być błyskotliwymi detektywami.
10: Zawsze, kiedy jest jakiś przełom w sprawie,
11: oddajcie czapkę!
10: Są tam one, wskazówka.
12: Dziękuję, owce.
9: Rolę pasterza gra Hugh Jackman, a jego asystentki, agentki Emma Thompson. Za rolę w dramacie Hamlet Jessie Buckley dostała Oscara w marcu. W tym filmie zagrała z Paulem Mescalem i teraz oboje ponownie spotkają się, ale w romansie. Film Polegaj na swoich aniołach będzie jednym z projektów prezentowanych podczas targów towarzyszących tegorocznemu festiwalowi w Cannes.
4: Sobota w Puławach pod względem pogodowym i zresztą w całym naszym regionie będzie taka sobie, ale też nie ma co narzekać, bo zawsze przecież może być gorzej. Jutro dużo chmur nad regionem, nie powinno padać na termometrach 13-14 stopni, ale za to niedziela, bo w niedzielę 18 stopni i w niedzielę dużo słońca nad naszym regionem. O 19 wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w rozgrzewce Tanecznego Radia. Wiem, że bardzo polubiliście Zokarię and jego Dasta, więc zagram w tej godzinie, ale za jakieś 3,5 minuty, bo teraz Capital Cities i ich Safe and Sound. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w piątek, 8 maja.
1: Radio Impuls.

0: Infernal 10 Miles, czyli taka spokojniejsza wersja tego zespołu, też da się polubić. A Sting, choć spokojny o swoje finanse, to nadal nie myśli o muzycznej emeryturze. Dlaczego tak jest? Bo po prostu lubi pracować i nie mógłby tak po prostu rzucić wszystko w kąt i zacząć odpoczywać. To chyba ma błędne informacje o tym, co można robić na emeryturze. Ja znam takich seniorów, którzy na rowerze robią rocznie po 20 tysięcy kilometrów. Wiosną i latem u nas, a w zimę w Hiszpanii. Chociaż z drugiej strony, może Stingowi lepiej tego nie powtarzać, bo jeszcze faktycznie pójdzie na emeryturę i nie będzie chciał nam śpiewać. Nie idźmy tą drogą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz pomysłów na ogród, balkon albo wiosenne zmiany? 10 maja koniecznie odwiedź Końską Wolę. Zapraszamy na kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych 2026. Od 8 do 16 na placu wystawowym LODR. Bogaty wybór roślin, sprawdzeni wystawcy i wszystko, czego potrzeba na nowy sezon. Do tego regionalne smaki od kół gospodyń wiejskich oraz konkursy dla dzieci. Na miejscu dostępna będzie także możliwość złożenia e-wniosku. Szybko i wygodnie. Końsko Wola, ulica Bożowska, 10 maja. Warto tu być.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: duet marzenie, niepowtarzalny już niestety. Paul McCartney i Michael Jackson, Say Say Say w programie Po Godzinach. W rozgrzewce tanecznego radia jednak bardziej. Po 20 to już się nie pomylę, bo na pewno przed nami taneczne radio. Skocznie i radośnie będziemy witać weekend. Może kogoś się zastaniemy przy grillu, podmuchamy tam, żeby żar był odpowiedni. Jason Donovan może dmuchać nie będzie, ale na pewno za moment dobrze nam zaśpiewa.
1: Radio Impuls.

0: Ale Farben z tymi klimatycznymi wstawkami w rozgrzewce tanecznego radia. A jaki klimat będzie w niedzielę w hali w Sosnowcu? Bo tam finałowe ostatnie spotkanie siatkarskiej plus ligi w tym sezonie. Mecz numer 5 pomiędzy Aluronem CMC, Wartą Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin. W meczach jest 2-2, a gra się do 3 wygranych spotkań, więc nie ma wyjścia. W siatkówce nie ma remisów. Ktoś w niedzielę będzie mistrzem Polski. Mecz sezonu od 14:45. To już wiem, co będę robił w niedzielne popołudnie. Na bilet do hali w Sosnowcu nie ma szans, więc będzie oglądanie w telewizji. Wiem, że ma być ładna pogoda, ale wmawiam sobie, że kolejny mecz ligowy dopiero za kilka miesięcy. Niech wygra lepszy. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Dario G w rozgrzewce tanecznego radia, którą za chwilę zamienimy na imprezę w tanecznym radiu. Jeszcze tylko wiadomości i prognoza pogody. I startujemy, polecamy się. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Jeśli ktoś ma takie wrażenie, że już gdzieś to słyszał, to już rozwiewam wątpliwości, macie dobrą pamięć. W roku 2002 włoska ekipa Milky zaserwowała nam ten numer, czyli singiel Just the Way You Are. Teraz za jego odświeżenie odpowiada sam David Guetta. Zostajemy w klimacie tanecznych numerów. Za chwilę Kim K z fajnym motywem, może już na lato 2026, skoro numer nazywa się Summer Again, to może coś w tym jest. A później Save My Love od Kygo w takim fajnym remiksie Meduzy. Tak gramy w tanecznym radiu.
1: Taneczne Radio.

0: Loco Loco od Gordo, jak będzie nam serwował takie numery jak ten, to niebawem będzie mógł ścigać się z Jay-Z na to, kto ma droższy zegarek na ręce. Ostatnio na jednej z imprez Jay-Z pojawił się z czasomierzem o wartości 6 milionów dolarów. Koperta zegarka wykonana jest z 18-karatowego złota. Jest jeszcze kilka innych informacji o tym zegarku, ale po co to wiedzieć, skoro zegarek kosztuje więcej niż nasze mieszkanie, dom i samochód razem wzięte. Christian Marki u nas za chwilę, będzie Fast Cars and Superstars.
1: Radio Impuls.

przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Radio Impuls.

0: Rock This Body i Bob Sinclair, dawno nie słyszałem, to przypomniałem o tym fajnym numerze tego francuskiego producenta muzycznego. Za chwilę I Will Survive, Glory Gaynor, ale w zupełnie innym wydaniu. Ostatnio często ten numer wpada w ręce twórców z całego świata. Names 51 stoją za tą wersją, którą mam dla Was za chwilę. Warto słuchać bardzo głośno, bo to świetny remix.
1: Radio Impuls.

0: Felix Jen i Sophie Alice Baxter, a Sophie Alice Baxter to już zawsze będzie mi się kojarzyć z tą taką klimatyczną brytyjską muzyką taneczną, disco wręcz. Ktokolwiek by ją zaprosił do współpracy, to od razu wiadomo, w jakim stylu przygotuje te swoje piękne partie wokalne. Tyle w temacie, bo za chwilę kolejne dobre numery tanecznego radia. Będzie Oliver Heldens, a także Venga Boys ze swoim wielkim hitem dyskotek lat 90. Jak dobrze pamiętam, końcówki lat 90. Będzie We Like to Party, a to jest nasza impreza w piątkowym tanecznym radio. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
8: Jest już 21, za chwilę obiecuję wrócimy do tanecznego radia, a teraz posłuchajmy najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
9: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawie eksportu polskich jabłek do Brazylii.
10: Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek.
9: Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki.
10: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino.
11: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
9: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nielegalnej bazie paliw.
10: Nad brzegiem Odry powstało 7 zbiorników, no i okazało się, że inwestor rozpoczął pracę bez pozwolenia na budowę.
9: Anna Pałamer, czego domagają się mieszkańcy?
12: Mieszkańcy mówili mi wprost, chcą rozbiórki zbiorników. Boją się, że ta samowola zostanie zalegalizowana.
13: My chcemy po prostu bezpiecznie żyć, nie chcemy tutaj te samowolki.
14: Widok z okien nam zasłania. Będzie niebezpiecznie, będzie tak. Po prostu zapach nieprzyjemny. My chcemy tutaj żyć, po prostu bez naszej zgody zostało zbudowane.
15: Najgorsze to jest samowola, trzeba to skracać i ucinać od razu.
12: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami przedstawiciel inwestora przyznał, że firma rozpoczęła pracę bez niezbędnych zezwoleń, dlatego że zależało jej na czasie. Obecnie decyzją inspektora nadzoru budowlanego prace zostały wstrzymane.
9: To zachodniopomorskie, a teraz Lubelszczyzna. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
10: Od wtorku, przypomnijmy, spłonęło tam 300 hektarów lasu. Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
9: Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek.
8: Sobota i niedziela przed nami z pogodą różną, no bo jutro przede wszystkim chmury nad Puławami nad całym regionem i chłodniej, bo 14 stopni, a w niedzielę to już 18-19 stopni, tylko słońce i w niedzielę na pewno nie będzie padać. Początek przyszłego tygodnia jeszcze cieplejszy, ale może być burzowy. Po wiadomościach i prognozie pogody wracamy do tanecznego radia w piątek, 8 maja. Alex Warren muzycznie niech zaczyna, bo ma dla nas przecież świetny numer Fever Dream, a później Bad Company od Purple Disco Machine. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Jeśli ktoś pyta o sety, to będą w tej godzinie. Cierpliwości, pracujemy nad tym. A teraz gramy dalej.

0: Baby's Gang i kolejna wersja Happy Song, taki imprezowy klaskacz w tanecznym radio. Może kiedyś wystąpią razem z Piotrem Rubikiem, kto wie? To by było klaskające spotkanie na szczycie. Na za chwilę nie wiem, czy szczyt możliwości ekipy Italian Disco Mafia, ale nawet jeśli nie, to i tak już mamy bardzo wysoki poziom. Będzie Sweet Miracle w tanecznym radio.
1: Impulse.

0: Aida Kor i Fedel Grant. To piosenka z serii tych krótkich, rozgrzewkowych Let Me Think About It w Tanecznym Radio. U nas też ta piosenka spełniała taką rolę. Za chwilę ruszamy z setami. W pierwszym dzisiejszym secie Sing Hallelujah doktora Albana w takim wydaniu nie do poznania. Przynajmniej przez pierwszych kilkanaście sekund, może kilkadziesiąt, a później między innymi Cyril i Mary Jo. Będzie Still Into You.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: Boogie Wonderland w tym prawie klasycznym wydaniu, no może lekko podkręcone. Za chwilę gramy dalej, do 22 zmieści nam się jeszcze jeden set. Kilka fajnych zmiksowanych ze sobą numerów. Na początek będzie Self Control, ale w takim wydaniu, które nazywa się Wave, a stoją za nim Fastboy, no i autor Self Control, czyli Raf. Tak gramy w Tanecznym Radiu w piątkowy wieczór.
1: Taneczne Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: Piątek, 8 maja i 22 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
6: Trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social napisał, że zawieszenie broni będzie obowiązywało od jutra. Michał Krasoń.
7: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Michale, na czym będzie polegał rozejm?
7: Obejmie przede wszystkim zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Prezydent Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców Ukrainy i Rosji za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej, śmiertelnie niebezpiecznej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego wielkiego konfliktu i każdego dnia jesteśmy coraz bliżej porozumienia, napisał Donald Trump. Rozejm będzie obowiązywał od jutra do 11 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa.
6: Jutro Peter Madziar oficjalnie zostanie premierem Węgier. O 10 rozpocznie się inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Zmiana władzy w Budapeszcie otwiera drogę do sprowadzenia do Polski poszukiwanego w kraju Zbigniewa Ziobry. Przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości korzysta z azylu politycznego, przyznanego mu przez Viktora Orbana. Jego następca zapowiedział jego uchylenie. Wygląda jednak na to, że to niewiele zmieni. Sprawę śledzi dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie jest ściganie Ziobry?
8: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, a bez jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
5: Osiem, 9 stopni tej nocy w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w całym naszym regionie. Nocą nie będzie padać. Jutro przed południem jakieś niewielkie opady deszczu mogą się gdzieniegdzie pojawić. Na termometrach jutro 14 stopni. W niedzielę to 18, w niedzielę padać nie będzie, tylko słońce nad regionem. I to by było na tyle. Piątkowy wieczór trwa, weekend rozpoczęty, więc można się rozejść. Oczywiście żartuję, polecamy naszą playlistę także i po 22. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś, miłego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Cześć!
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Come tu mano! I venga con me!

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.